I've been fighting.

0: FM.
1: Co to co, Majo? Jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
1: To jedziemy.

Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem taki.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Kiss FM. Come on, mine.
2: Drops and bangers.
1: Same hity.
2: Kiss FM.

0: and bangers. Play this loud.
1: Drops and bangers.

0: co on tu... Dobra, dam nam! O Jezu! Zobacz, zobacz! I wiesz, wszyscy tak, co on tu miał na myśli? Co on... I tak się to robi, uważam. A nie się chodzi i mówi, słuchajcie, naprawdę to jest dobra płyta. Naprawdę, w tym roku już... Normicka jazda.
1: Zabrakło tylko sprawdź to.
0: I ważne hasło. Kupujcie polskie rap płyty.
1: Ładnie, miałem taką koszulkę. Sprawdźcie kawałki od Cezarego. Sprawdźcie jego stand-upy, speciale.
0: Miejcie się czymś fajnym.
1: Na stronie, powiedz strony swoją, tam gdzie można
0: kupić.
1: Dokładnie. Sprawdźcie też tam, niech chłopak ma na tą kawę, bo jak wszyscy wiemy, kawa na mieście jest droga. To był Cezary.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie, Kaziu Rapgaz. Pozdrawiam wszystkich rapowych świrów. I czy my już możemy skleić taką pionę, wiesz, hip-hopowo-podcastową?
1: Jak powiem ostatnie zdanie, które już będę mówił.
0: Dobra.
1: To był Cezary, to był Kaziu. Do następnego. Pa, pa. I teraz piona. Nawet siadło. Hear me out. W Radiu Kiss FM. Yeah, you know what it is.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także polskie jabłka Red Prince 40% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
0: Teraz ostatnia reklama.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. To jest radio KIS FM.

0: FM. Radio Kiss FM Kraków. To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI. Yes.
1: Hej, wybiła siódma, będzie druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Są już oficjalne wyniki wczorajszego głosowania. Za dwa tygodnie mieszkańcy będą wybierać pomiędzy bezpartyjnym Łukaszem Gibałą, który zdobył 36,6%, a Moniką Piątkowską z KO, która miała 29,9% głosów. Pięciu mężczyzn zostało zatrzymanych w pobliżu brytyjskiej bazy lotniczej w Fairford. Według policji przygotowywali zamach terrorystyczny. W pobliżu bazy miał zostać odnaleziony spory ładunek wybuchowy. Jutro ruszą szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci poniżej 12 roku życia. Dostępny będzie najnowszy preparat, informuje Ministerstwo Zdrowia. Polscy siatkarze Mistrzowie Europy są już w Polsce. Na lotnisku w Warszawie czekały na nich wczoraj tłumy kibiców. Polacy wygrali w sobotnim finale z Francją 3-1. Zapewnili sobie też udział w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.
2: Każdą minutą ruch na drogach gęstnieje, choć na razie jeszcze korkowego dramatu nie ma. Urzędnicy w tym tygodniu testują elektroniczny system kontroli opłat w strefie płatnego parkowania. Rejony ulic Monte Cassino i Ditla będzie objeżdżał samochód wyposażony w system, który automatycznie skanuje zaparkowane pojazdy i weryfikuje, czy opłacono postój.

chodzi o pogodę, wam przynoszę, bo poranek, co prawda, jeszcze dosyć zimny, bo nie dobijamy do 10 stopni, ale to się będzie szybko zmieniać w następnych godzinach. No i dzisiaj maksymalnie w Krakowie nawet do 22 stopni Celsjusza. Będzie bardzo słonecznie i pogodnie przez cały dzień. Niewiele chmur powinno być na niebie i na pewno niegroźnych, bo bez opadów deszczu. Ciśnienie bardzo wysokie.

witam was najserdeczniej w ten poniedziałek, 6:02. Tak, wiem, że jest wcześnie, że weekend był ciężki, ale razem damy radę, bo jak nie my, to kto? Słuchajcie, posłuchamy dzisiaj samych najlepszych i najnowszych bęgerków. Sprawdzimy, co przez weekend wydarzyło się w internecie i nie tylko. No i rozbudzimy się razem. Do weekendu zostało już tylko 5 dni.

0: 15 minut po siódmej. Swedish House Mafia i Happiness is so sad. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten numer was rozbudził, a jak nie, to mam informację, która na pewno to zrobi. Aniela, zwana wcześniej jako Lil Masti, od jakiegoś czasu zamieszkuje w Dubaju, no i bardzo pokochała to miejsce za wiele rzeczy, między innymi za niską przestępczość, że to jest najczystsze miasto, fantastyczne restauracje, 200 narodowości, ale przede wszystkim za bezpieczeństwo. Aniela czuje się w Dubaju tak bezpiecznie, że postanowiła podzielić się, że od 3 miesięcy nie zamyka ani domu, ani samochodu na klucz. No i czytam komentarze i fani, no nie pozostają dłużni, no bo twierdzą jednogłośnie, że nie powinno się pewnych informacji wrzucać do internetu. No chociaż powiem wam, że o tych niekoniecznie prawilnych materiałach, które wrzuca się do sieci, akurat Lil Masti może powiedzieć całkiem sporo.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: Prawda trenduje, to jest banger. Mamy 22 minuty po 7 i przed nami same takie wspaniałości. No to kto podoważy nam w drodze z 7 do 8? No już wam robaczki mówię. Ray, Shakira, Jimmy Doll, Tyla. A to wszystko w Radio Kiss FM. Only drops and bangers.
1: Radio Kiss FM. Radio Kiss FM.

0: to promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w Radio Kiss FM.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
6: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Zobacz, Stasiu, sokół.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
13: Nowy rok akademicki na wypasie?
14: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
13: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götz & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götz & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
19: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
0: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Teraz ostatnia reklama.
4: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
3: Po reklamie.

0: 29 minut po 7. No dobra, to czas na nasz daily reminder. Już mamy to opanowane do perfekcji, ale sprawdźmy, czy zęby są umyte? Check. Śniadanie zjedzone? Check. A czy plany po pracy są ogarnięte? No nie samą robotą człowiek żyje. Ja wam zatem podam tipy i wymyślę idealny plan, który możecie zrealizować po pracy. Deal? We are the hit makers.
1: Radio Kiss FM. All the hits.

0: prawdziwy banger za moment, 38 minut po siódmej, a ja tak wam, jak wam obiecałam, chciałabym umilić wam ten poniedziałkowy poranek i ogarniemy sobie już plany na dzisiejsze popołudnie. Uwaga, gotowi? Po pracy zamawiacie sobie jakieś pyszne jedzonko albo idziecie do knajpy, nie żałujecie sobie, musimy sobie jakoś ten początek tygodnia uratować, potem pyszniutka kawka, cynamonka w drodze na spacer do parku, a na wieczór Harry Potter na TV-ku i macie plan idealny. No nie ma za co, ja dokładam wam only drops and bangers, bo już teraz Paraíso w Radiu Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: Z tego co wiem, to całkiem sporo i to się bardzo dobrze składa, bo już dziś po 22 Iga i Kamil oficjalnie otworzą program Kiss Rap. Bez cenzury, tylko najlepsze rapowe bęgerki i goście specjalni. No czego chcieć więcej, także bądźcie z nami i teraz, i po 22 i zawsze.
1: Radio Kiss FM. To jest Radio Kiss FM.

0: autopromocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechał z zawiasy.
3: Czemu to czynisz?
4: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
4: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
4: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
4: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki, suszarki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach.

0: Problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
2: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21 na kanale National Geographic.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: urodziny liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Teraz ostatnia reklama.
10: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
11: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Po reklamie. Radio Kiss FM.
12: Drops and bangers.
13: I've been going back to yours. I've been fighting.

0: Ferkas wczoraj. Taniec z gwiazdami. No szykuje się chyba niezły beef między Wieniawą a Kajrą. Oglądałam wczoraj na żywo i miny wszystkich. Słuchajcie, wszystko po ósmej wam opowiem, robaczki, bo już teraz mój ukochany numer Talking Buddy w Radiu Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: Bad Girl. Zbliżamy się do 8, więc to idealny czas na update radia Kiss FM. Zróbcie głośniej.
1: To jest update radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy 8. Na stacjach paliw olej napędowy już powyżej 9 zł za litr, a benzyna powyżej 8 zł. Jeśli prezydent nie podpisze projektu ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, to kierowcy nie zapłacą mniej. Politycy rządzącej koalicji mówią, że to sytuacja zero-jedynkowa. Do tego największe sieci paliw milczą na temat promocji. Teraz Ukraina. Rosyjska bomba lotnicza trafiła w budynek mieszkalny w Charkowie. 15 osób, w tym dzieci, zostało rannych. Przenosimy się do Portugalii. W Porto doszło do awaryjnego lądowania samolotu lecącego z Barcelony do Bostonu. Co najmniej 14 pasażerów maszyny Delta Airlines potrzebowało pomocy medycznej. Mieli podtruć się dymem, który pojawił się na pokładzie. I jeszcze sport. Amerykanin Brandon McNulty został mistrzem świata. To w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego.
3: Szczyt już niestety rozkręca nam się coraz bardziej. Nogę z gazu trzeba zdjąć na głównych trasach wjazdowych. Przede wszystkim tutaj mam na myśli głównie Aleję 29 listopada, ale też i Zakopiańską. Ścisk również mamy na Alei Jana Pawła II w stronę Placu Centralnego, na Nowochódzkiej, a także na Rondzie Grunwaldzkim od Monte Cassino.
4: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
3: Co nam prognozują specy od pogody, jak chodzi o sytuację na dziś i na kolejne dni, a początek tygodnia mamy w Krakowie bardzo ładny. Jeszcze zimny, ale to się zmieni. Maksymalnie dzisiaj w Krakowie nawet do 22 stopni Celsjusza i mniej więcej taka temperatura będzie się też utrzymywać w kolejnych dniach. Dzisiaj bardzo pogodnie i słonecznie przez cały dzień, parasole sobie odpuszczamy bez opadów deszczu.
4: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.

Wzruszająco witam was, 7:58, wysłuchacie Radia Kiss FM. Nadaje do was wasza najlepsza koleżanka Julia Wasielewska i razem przejdziemy przez ten poranek w poniedziałek. Będzie totalnie easy, no z takimi bęgerami, tak zwana Essa. Dziękuję, że ze mną jesteście.

A tobą nic, mamy 13 po 8 i tak jak wam obiecałam, już wam mówię, o co chodzi we wczorajszym bifie Wieniawy i Kajry. I to wcale nie chodzi o opuszczenie przez Kajrę programu, bo ta akcja działa się na początku show. Słuchajcie, wczorajszy odcinek Tańce z Gwiazdami i występ Kajry, która no dała z siebie wszystko, no to mało powiedziane. Zatańczyli do piosenki Seniorita, a Karolina od połowy piosenki i tańczyła i śpiewała. Do tego wszystkiego obuta zaczepiła jej się spódniczka z frędzami, ale i tak i zatańczyła i zaśpiewała do końca. No i przychodzi do omówienia jury i pierwsze, co mówi Julia Wieniawa, to to, że Kajra bardzo ją wkurza, że nie dała z siebie więcej procent i że widać, że nie lubi się pocić. No wyście minę Kajry widzieli. I teraz pytanie, czy można uznać to za taką leciutką złośliwość? Bo ja wyczuwam taką odrobinkę tyci zazdrości, Juleczko. You ready? Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.

Máme 22 minuty po 8. I to był prawdziwy bęgerek, ale szczerze, będzie ich więcej. Tu Hot to Skip, to trenduje serio jeszcze w tej godzinie. Miley Cyrus, Lisa czy Whitechur, a oprócz muzyczki przepis na śniadanko.

0: radiu
1: siebie?
0: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć tam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę. Yes. Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Cappuccino. Caffè latte.
12: Co robisz?
11: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
13: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Oliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Po reklamie.

pierwsza, a jeżeli wy jeszcze go nie zjedliście, no to czas najwyższy jest 27 minut po 8 i nie możemy się tak głodzić, no nie, nie, nie, nie, nie. A jeżeli nie macie pomysłu, no to już wam mówię. Gofry. Zapominamy, że gofry można jeść na słodko, na słono, jako deser, ale i na śniadanie. A najważniejsze, zdradzę wam tajemnicę, gofry można jeść nie tylko latem nad morzem.

0: Kiss FM, no totalna nowość, ale rozbudziła mnie absolutnie od razu. Słuchajcie, mamy też świeży ślub w świecie gwiazd. Magdalena Narożna z zespołu Piękni i Młodzi powiedziała tak Krzysztofowi Romaniukowi. Co ciekawe, znają się jeszcze ze szkoły, ale miłość odpaliła dopiero po latach. On raczej stroni od show biznesu i prowadzi własny biznes na Podlasiu. A jeżeli mowa o Podlasiu, moja serdeczna koleżanka i sekretarz anteny Radia Kiss FM również z Podlasia. Singielka, także panie, jakby pan miał jakiegoś kumpla z Podlasia wolnego, to numer Oli podam na priv.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this? Like an empty fire, like your desire.

Cirku jest rano, hello! Ale tuż po 14 Daria i Nikodem na pełnej powitają was nowymi ploteczkami, najświeższą muzyczką, no i ich energią. To, że to studio jeszcze stoi całe, to jest hit. Radio Kiss FM, only drops and bangers!

0: to promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
3: Na

0: chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60%.

0: Zobacz, Stasiu, sokół.
1: Gdzie? Nie widzę.
0: No tam, patrz.
1: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
0: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
2: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
1: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
2: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: Teraz ostatnia reklama.
4: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
3: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: Totalnie nie dziwię, to trenduje, ale ja powiem wam, że są ludzie, którzy rano wstają i są pełni energii. Wstają, robią śniadanie, planują dzień i są też ludzie, którzy po przebudzeniu przez pierwsze 10 minut próbują sobie przypomnieć, kim są, gdzie i dlaczego, jeżeli jesteście tą drugą. I feel you, absolutnie, ale towarzyszę wam w tym poranku. Jakoś to będzie, za 7 minut mamy 9, jakoś zleci, easy.
1: Radio Kiss FM.

0: Adelaide Radio Kiss FM. Nicole Kidman, zbliżamy się do 9:00, czas na update Radia Kiss FM, zróbcie głośniej.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Jest 9:00. Ihor M. na razie nie będzie przesłuchany przez prokuraturę. Nie pozwala na to stan jego zdrowia. Mężczyzna podejrzany jest o atak w klasztorze w Jarosławiu. Wieczorem biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z reprezentacją Szwecji w ramach Ligi Narodów. Robert Lewandowski w piątek był cieniem samego siebie. Trener Jan Urban przyczyn upatruje w jetlagu po przylocie ze Stanów. Z dnia na dzień ma być jednak lepiej. Mecz ze Szwedami o 20:45. W planie finansowym CPK jest spora dziura. Na szybką linię Y Unia Europejska da maksymalnie 13, a nie 33 miliardy złotych. Pisze o tym dziennik Gazeta Prawna. Trening siłowy daje efekty jeszcze przed utratą wagi. Powoduje kurczenie się komórek tłuszczowych i inne korzystne zmiany. Tak twierdzą naukowcy.
3: W tej porze duży ruch w Krakowie, sporo czasu stracicie w rejonach rond Grunwaldzkiego, Mogilskiego i Grzegorzeckiego. Ścisk mamy także na Alejach Trzechwieszczów oraz na dojazdówkach głównie Czarnowiejskiej oraz na Prądnickiej przy Kleparzu. Duży ruch także na Piasta Kołodzieja, na Nowochódzkiej oraz na Jana Pawła II. Pogodowe mam dla Was, bo nowy tydzień zaczynamy całkiem przyjemną aurą. Po tym ładnym weekendzie, także poniedziałek będzie ładny, słoneczny przede wszystkim, no i ciepły, bo chociaż poranek był bardzo chłodny, no to teraz temperatura idzie w górę i dziś maksymalnie na termometrach w Krakowie nawet do 22 stopni Celsjusza. Podobna temperatura także w kolejnych dniach. Wiatr słaby, bez opadów deszczu na pewno.
0: No to już chyba tradycja. Witam Was w poniedziałek 2 po 9, 28 września. Ja się nigdzie nie wybieram, nie wiem jak u Was, ale u mnie już druga kawka, totalny chill i przygotowane only drops and bangers na ten poniedziałkowy poranek. Ja jestem Julka i jestem tutaj z Wami do 11. Cieszę się, że rozpoczynacie z nami swój piękny dzień. Tylko Easy nas ratuje z rana, jest poniedziałek i ta 9 brzmi już jakoś lepiej niż 7, więc jesteśmy.

0: Radio Kiss FM, mamy za chwilkę 11 minut po 9 i słuchajcie, mam coś, co naprawdę było grube i tym razem internet zrobił coś mega dobrego. Ekipa ProKiss połączyła siły z celebrytami i zorganizowała wyjątkową akcję dla Fundacji Dom w Łodzi. Były licytacje, był stream, masa znanych twarzy i przede wszystkim ogrom dobrej energii. Na miejscu pojawili się m.in. Miu, Blanka, Bagi i inni twórcy, którzy pokazali, że social media to nie tylko wyświetlenia i lajki, ale też realna pomoc. A teraz najlepsza ekipa Kiss FM też tam była. Wpadliśmy na miejsce, zobaczyliśmy, co się dzieje i oczywiście mamy na socialach cały materiał. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak akcja wyglądała od środka, wbijajcie radiokiss.fm. Tam macie odnośnik do naszych sociali. Czekają zdjęcia, relacje, najlepsze momenty. No cóż za piękne akcje w tych internetach się ostatnio dzieją. Super!
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.

0: dzisiaj wstałam. No być może, ale easy, jakoś sobie poradzimy. 23 lata to podobno jeszcze nie koniec świata. Adi ma 30, więc ma gorzej. Ale w tej godzinie samemu... Że masz 30, Adi, ty masz gorzej.
1: Ja nie mam jeszcze 30 lat.
0: Dobra, to wiecie co, kończymy, bo to mi przerywa. Tyla Samach jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Teraz ostatnia reklama.
13: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Po reklamie.

27 minut po 9 i chyba mamy nowy, najbardziej randomowy, a jednocześnie najbardziej uroczy duet tego tygodnia. Magdalena Tarnowska i Helena Englert zamiast kolejnych tanecznych treningów skoczyły do kuchni, zaczęły piec ciastka i pogadały o hejcie. Bagi poszedł robić kroki, a dziewczyny zostały same i odpaliły prawdziwe kulinarne show. No może nie wyglądało to jak z Masterchefa, ale podobno smakowało. I najlepsze, internauci totalnie kupili ten duet. Sztos duo, super vibe, więcej kontentu z Helą, komentarze tylko takie. No, czyli mamy nową teorię. Nie każdy potrzebuje terapii, czasami wystarczy Magda, Helena i ciasteczka. No to trenduje, prawda, Tajla?

co wzięli ślub, a już zdążyli zaliczyć wspólny wywiad w telewizji. I oczywiście prowadzący nie odpuścili tematu ich związku. Padło pytanie, czy po prostu dobrze się znają. No Bianka szybko pokazała, że z odpowiedzią problemu nie będzie. Para opowiadała też o swoim podcaście i o tym, że nie wszystkim przypadł on do gustu. No ale spokojnie, skoro przetrwali ślub, wywiad, komentarze pod podcastem, to już chyba nic ich nie ruszy. No chyba, że kolejna ciekawostka o pizzy z kebabem.

godzinie. Co wam zagram w ten poniedziałek? Back to yours, Tame Impala, Loser czy Baby Wow. No słuchajcie, będzie totalnie easy, I promise, powiem wam więcej. Będę miała jeszcze w tym poranku gościa, kolejny mój przyjaciel i naprawdę mówią na niego człowiek obok. Jeśli domyślacie się, o kogo chodzi, to zostańcie z nami do końca.

0: promocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
0: Teraz ostatnia reklama.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
15: Kiss FM. Drops and bangers.
0: Radio Kiss FM.
16: I've been going back to yours. I've been fighting,

0: 8 minut mamy już 10, a ja wiem, że wszystkie byki są ciekawe, co dla nich przygotowałam w horoskopie, także wszystko będzie tuż po 10, a dzisiaj jest naprawdę ciekawie, więc poczekajcie, bo warto.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: Loser w Radiu Kiss FM. Zbliżamy się do 10, no czas naprawdę szybko leci, a już teraz czas na update Radia Kiss FM, także zróbcie głośniej.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Na zegarach 10. CBŚP rozbiło gang kradnący samochody w Niemczech. Jego łupem padły auta warte w sumie ponad 10 milionów złotych. Zatrzymano 10 osób. 8 z nich trafiło do aresztu. Na rynkach ropy dziś duże wzrosty cen. To przez brak postępów w rozwiązaniu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Iga Świątek wraca na kort. W środę zacznie się turniej tenisowy w Pekinie. Polka od kilku dni jest w stolicy Chin i szlifuje formę przed imprezą. Niezwykłe widowisko na wielkim ekranie. Wieczorem w Teatrze Wielkim będzie premiera nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa. W rolach głównych Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. W postać Ignacego Rzeckiego wcielił się Marek Kondrat. Na ekranie pojawią się także Maja Komorowska, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn, Maria Dębska, Agata Kulesza i Jan Englert. Lalka w kinach będzie od środy.
1: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
3: Paweł Chudzio, Łukasz Gibała i Monika Piątkowska zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. Pierwszą turę wygrał Gibała, uzyskując ponad 36% poparcie. Na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL-u zagłosowało niecałe 30% krakowian. Trzeci w wyścigu prezydenckim był Michał Drewnicki z 17,5% poparciem. Prawdziwa walka rozpocznie się teraz, mówi politolog Jarosław Flis.
4: Prawdziwa kampania się dopiero teraz rozpocznie. Łukasz Gibała jest faworytem. Nie tylko dlatego, że ma lepszy wynik, a dlatego też przede wszystkim, że na trzecim miejscu jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości. No i trudno sobie się spodziewać, żeby ten elektorat przypłynął do kandydatki Koalicji Obywatelskiej.
3: Druga tura wyborów 11 października. Oprócz wyborów w weekend było jeszcze jedno ważne wydarzenie dla krakowian. W sobotę otwarto linię tramwajową Wieczysta Mistrzejowice. Jeżdżą po niej linie 9, 12 i 16. Ale to oznacza także zmiany w całej siatce połączeń. Między innymi linia 50 zmieniła się w 7, a 52 w 12. października wrócą tramwaje na ulicę Grzegorzewską. Z kolei w tym tygodniu zarząd dróg testuje elektroniczny system kontroli opłat w strefie płatnego parkowania. Rejony ulic Monte Cassino i Ditla objeżdża samochód wyposażony w system, który automatycznie skanuje zaparkowane pojazdy i weryfikuje, czy postój został opłacony.

tydzień zaczynamy dobrymi informacjami. Bardzo przyjemnie dzisiaj w Krakowie. Po chłodnym bardzo poranku temperatura poszła w górę. No i dzisiaj w Krakowie maksymalnie na termometrach nawet do 22 stopni Celsjusza. Zresztą kolejne dni też będą właśnie z dwójką z przodu na termometrach i będzie słonecznie. Bez opadów deszczu dzisiaj. Wiatr słaby, ciśnienie wysokie.

I mam nadzieję, że chociaż trochę umilam wam ten poranek. Dajcie głośniej, żebyście słyszeli wyraźnie. Będą sucharki, plotki, aferki, anegdotki i dobra energia. I promise.

0: Kiss FM, 12 minut po 10. No i słuchajcie, mam kolejną ploteczkę. Shawn Mendes i nowa miłość. No wygląda na to, że tutaj jest już coraz mniej miejsca na jakiekolwiek domysły. Shawn wpadł ostatnio do Mediolanu na Fashion Week i oczywiście nie pojawił się tam sam. Potowarzyszyła mu Bruna, brazylijska aktorka, a prywatnie była dziewczyna Neymara. I słuchajcie, para została przyłapana razem podczas spaceru po Mediolanie. Były czułe gesty, szepty do ucha, ręka na plecach, no i romantyczny włoski klimat. Ale najlepsze jest to, co wydarzyło się dzień później. Shawn i Bruna pojawili się razem na pokazie i po raz pierwszy oficjalnie pokazali się jako para na salonach. Trzymali się za ręce, pozowali razem i absolutnie nie wyglądali jak dwójka przypadkowych znajomych. No my trzymamy kciuki za świeżutką, nowiutką parę i wysyłamy kiski.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger. Yes.

Chico w radiu Kiss FM. Mamy 21 minut po 10:00, same bęgary i gościa, który za chwilę przybędzie do studia. Czy domyślacie się już, kto to jest? Jak nie, to bądźcie cierpliwi w radiu Kiss FM. Dzieją się same

0: do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm, tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.
1: Let's go!
0: Autopromocja. Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
10: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
11: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
10: Spotkajmy się w Biedrze.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM.
12: 27 minut po 10:00 i słuchajcie, byki, dzisiaj horoskop dla was. Krótko, konkretnie, ale spokojnie. Dzisiaj zajmiemy się miłością. Możliwy flirt albo wiadomość od osoby, o której ostatnio myślicie. Nie udawajcie, że wcale was to nie rusza. Słuchajcie, no ja to tylko tak zostawię i wam użelę puszczę w Radio Kiss FM.

0: Melody w radiu Kiss FM, a ja tak jak wam obiecałam, mam dzisiaj gościa na antenie. Jasiek Piwowarczyk, dzień dobry.
1: Cześć,
0: Jaśku, cześć. Słuchajcie, dla tych, którzy Jaśka nie znają, nie wierzę, ale przedstawię. Zwycięzca 16 edycji...
1: A 16 edycji
0: The Voice of Poland, między innymi finalista premier opolskich w tym roku. No słuchajcie, człowiek orkiestra i człowiek obłok. Tak. Jaśku, o co chodzi z tym obłokiem?
1: No, słuchajcie, jestem człowiekiem obłokiem, ponieważ wydałem w zeszły piątek mój nowy singiel, który się nazywa Obłoki.
0: No, więc czym ten singiel, Jaśku, jest?
1: To jest taka piosenka o takim zawieszeniu pomiędzy tym, co sobie postawiliśmy jakimś takim naszym marzeniem czy celem, a tak naprawdę rzeczywistością. Że czasem wydaje nam się, że jesteśmy już bardzo blisko realizacji tego celu, a mamy wrażenie jednak, że stoimy w miejscu. I o tym jest właśnie ta piosenka, o takim stanie emocjonalnym tego zawieszenia.
0: No to ten przekaz jest bardzo piękny, Jasiu. W takim razie, a tak z ciekawości, znam cię troszeczkę, ale jakbyś mi tak miał wskazać liczbę od 1, powiedzmy, do 10 tysięcy, to ile by to było?
1: Ja bym powiedział 1023.
0: 1023, no to w takim razie bardzo dobrze się składa, bo drodzy słuchacze, na 1023 lajki tego wideo na naszych socialach puścimy premierowo Obłoki na antenie Radia Kiss FM. Także Jasiu, zbieramy lajki. I mam nadzieję, że widzimy się tu jak najszybciej, oby nawet jutro. Dziękuję ci, Jasieńku.
1: Dzięki, buzioki. Pozdrawiam. Buzia. Radio Kiss FM. Too hot to skip. Yes.

Chodzi Lolek, nienawidzę Warszawy, totalna nowość u nas, jak wam się spodoba, to dajcie nam znać w DM-ach na Instagramie, a my będziemy to opuszczać częściej, a jeszcze w tej godzinie Jimmy Miller czy Taylor Swift, zróbcie głośniej Radio Kiss FM.

0: Superakcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
2: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21 na kanale National Geographic.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Teraz ostatnia reklama.
11: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od Ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
10: Po reklamie.

0: piątek wyszła świeżynka, a ja oczywiście nie zostawiłabym was na koniec bez suchara od Wasilewskiej. No tak nie może być. Także kończymy program najlepszym, moim myślę, sucharem do tej pory. Dlaczego podłoga może kłamać? Bo kryje ją dywan.
1: You ready? Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger. Yes.

0: So sad, słuchajcie, zleciało dzisiaj niesamowicie. Mamy już 11, słyszymy się jutro. Już teraz czas na update Radia Kiss FM. Pa!
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Minęła 11. Polityczna przyszłość Michała Moskala niepewna. Na razie poseł PiS jest zawieszony w prawach członka partii. Wszystko przez spotkanie z Przemysławem Kralem na Ibizie. Liczba przypadków eboli przekroczyła 8 tysięcy. Tak jest w Demokratycznej Republice Konga. Zmarło tam już ponad 3900 osób. Nauczyciele wciąż domagają się od rządu zrealizowania obietnicy podwyżek. Mowa o projekcie o zrównaniu wynagrodzenia w oświacie ze średnią w gospodarce. Prezes Związku Sławomir Broniarz mówi, że będą pytania do posłów, dlaczego Sejm nie pracuje nad ustawą. Premier obiecał przyspieszenie prac. Ruszył plebiscyt na młodzieżowe słowo roku 2026. To już 11. edycja konkursu organizowanego przez wydawnictwo naukowe PWN. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 października.
1: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
3: Paweł Chudzio. W Krakowie nie ma chwili przerwy po pierwszej turze. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska od rana ruszyli w miasto i walczą o głosy przed dogrywką. W pierwszej turze Gibała zdobył ponad 36% głosów, Piątkowska niecałe 30%. Wcześniej rano Łukasz Gibała rozdawał obważanki na Rondzie Mogilskim. Przed 10:00 pojawiła się tam też Monika Piątkowska, która również zapowiada intensywne rozmowy z mieszkańcami.
4: Będziemy rozmawiać, będziemy przekonywać, będziemy prezentować pomysły na miasto i oczywiście słuchać mieszkańców.
3: Dla porządku wyniki pozostałych kandydatów w pierwszej turze, trzeci w wyścigu prezydenckim był Michał Drewnicki z PiS z 17,5% poparciem. Aleksandra Owca z partii Razem zdobyła niecałe 7% głosów, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy niecałe 5%, a Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej niewiele ponad 4%. A tymczasem na finiszu inne głosowanie w budżecie obywatelskim. Do północy można oddawać głosy. W puli są 54 miliony złotych. Głosujemy online, w aplikacji albo stacjonarnie i w mobilnych punktach. Można zagłosować na maksymalnie 3 projekty ogólnomiejskie i 3 dzielnicowe. Za godzinę o testach e-kontroli w strefie parkowania. Nie lubimy poniedziałków, to prawda, no ale przynajmniej pogoda trochę poprawia nam humor i umila właśnie początek nowego tygodnia, bo dziś w Krakowie słonecznie, pogodnie, no i bez opadów deszczu, a na termometrach całkiem nieźle, bo maksymalnie nawet do 22 stopni Celsjusza. I mniej więcej taka temperatura i taka aura będzie się też utrzymywać w kolejnych dniach. Wiatr wieje słaby, a ciśnienie mamy bardzo wysokie.

0: to promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Dużo dobrego. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Teraz ostatnia reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Jeśli chcesz, to...

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Teraz.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie. Radio Kiss FM.
4: All the hits.
3: To trenduje. Yeah.

0: Kiss FM. Voice by AI. Kiss.
1: Już 12. Nielegalne leki i tytoń w przesyłkach kurierskich zostały ujawnione podczas kontroli w sortowniach paczek w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Znaleźli je funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Teraz Nepal. Dwóch przewodników nie żyje, a 14 osób jest zaginionych. To po wczorajszym zejściu lawiny na bazę wspinaczkową na Himlung. Dziś wznowiono ich poszukiwania. Ponad 40% pracujących Polaków jednocześnie opiekuje się dziećmi albo starszymi krewnymi. Prawie 2/3 z nich nie ma z tym problemu. Ci, którzy problemy mają, wskazują kilka przyczyn. Według Głównego Urzędu Statystycznego to zbyt długi czas pracy i zbyt wyczerpujące obowiązki. 20% pracujących opiekunów zmieniło pracę. Światło pomoże wykrywać wiele deepfake'ów jednocześnie. Naukowcy stworzyli specjalny system. Analizuje jednocześnie 15 filmów.
0: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
2: Paweł Chudzio. Gibała kontra Piątkowska. Taka będzie druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Pierwszą wygrał Gibała z 36% poparciem. Na Monikę Piątkowską zagłosowało 30% wyborców. Atutem Gibały jest jego rozpoznawalność, mówi profesor Andrzej Piasecki, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego. Podkreśla też dynamikę wzrostu poparcia dla Moniki Piątkowskiej.
3: Dynamika duża, wysoka świadczy to o tym, że elektorat Koalicji Obywatelskiej prawdopodobnie się zmobilizował. Być może też kampania w jakimś stopniu była skuteczna.
2: Frekwencja w pierwszej turze wyniosła 43,5%, druga tura 11 października. A 5 października przywrócone zostaną regularne kursy tramwajów na ulicach Basztowej, Dunajewskiego i Podwale oraz na ulicy Grzegórzeckiej. Po otwarciu pierwszej obwodnicy prace będą nadal prowadzone na ulicy Karmelickiej. Z kolei w tym tygodniu Zarząd Dróg testuje elektroniczny system kontroli opłat w strefie płatnego parkowania. Rejony ulic Monte Cassino i Ditla będzie objeżdżał samochód wyposażony w system, który automatycznie skanuje zaparkowane pojazdy i weryfikuje, czy postój został opłacony.
4: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
2: Jesień to lubimy, prawda? Dzisiaj w Krakowie bardzo pogodnie i słonecznie, z niewielkim zachmurzeniem. Chmur właściwie nie ma i bez opadów deszczu dziś. Za to na termometrach ponad 20 stopni, do 22 maksymalnie dzisiaj w Krakowie. No i też uspokajam, że kolejne dni również będą ładne, słoneczne i ciepłe. Dzisiaj na pewno bez opadów deszczu, wiatr wieje słaby, ciśnienie bardzo wysokie.
4: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.

0: promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie, bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w radiu Kiss FM.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Superakcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
4: Po reklamie.

0: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
8: Teraz ostatnia reklama.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
11: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
12: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
8: Blik. Po reklamie. Yeah. Here we go! Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

jest mężczyzna, który okradł szpital w Miastku. Karetkę oraz sporą część sprzętu udało się odzyskać. Polacy ruszyli po kredyty mieszkaniowe. W sierpniu banki i SKOK-i udzieliły ich więcej niż rok temu. Średnia kwota takiego kredytu to 489 tysięcy złotych. To będzie okazja do rewanżu, bo nasi piłkarze zagrają dziś w Lidze Narodów ze Szwecją, z którą przegrali finał barażu, co pogrzebało marzenia o wyjeździe na mundial. Według trenera Jana Urbana nasza kadra próbuje podejść do tego pojedynku na chłodno. Sukces serialowej lalki. Blisko połowa pytanych po jej obejrzeniu chce sięgnąć po powieść Bolesława Prusa, a już w tym tygodniu do kin wejdzie filmowa adaptacja lalki.

0: autopromocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w Radiu Kiss FM.
0: Yes. Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm. 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
13: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
14: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
15: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
14: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
16: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Castorama!
20: Teoria
21: i praktyka.
20: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
21: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
22: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
23: Dobra, zdradź sekret.
22: Jaki sekret?
23: No, ten twój patent na zakupy.
22: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
23: Tylko w Modivo?
22: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
23: I co z tym cashbackiem?
22: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
23: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Zobacz, Stasiu, soku.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny. Aż 24 mg. A także substancje wspierające prawidłowe widzenie. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Dużo
15: dobrego. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
0: Teraz ostatnia reklama.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie. Are you ready? Radio Kiss FM. To jest banger.

0: Amy Miller, Baby Doll w Radiu Kiss FM. Takie dropy i bangery tylko u nas, ale wróćmy na chwilę wspomnieniem do weekendu. No jak ci twój piękny weekend upłynął?
1: No pięknie, ja się bawiłam świetnie z naszą ekipą tutaj u nas, dlatego że świętowaliśmy urodziny Radia Z, więc było naprawdę cudownie.
0: Ekstra, no mnie to niestety ominęło ze względu na moje przeziębienie, ale mega zazdro. Nie chcemy was, kochani słuchacze, zostawić bez niczego, chcemy was zostawić z czymś wartościowym. No to ciekawostka ze świata. W Nepalu obowiązuje weekend jednodniowy i przypada na sobotę, więc dla wszystkich z was, którym dzisiaj już się nic nie chce, na luzie. Dobrze, że mieliście 2 dni wolnego.
2: Radio Kiss FM.
0: A zaraz opowiemy wam o powiecie, w którym chyba nie mają wolnego.
1: Zbyt dużo spędzają czasu w łóżku.

0: Bary, White Widow, serio w Radiu Kiss FM. Kocham takie bangery i kocham takie ciekawostki. Powiat z największą dzietnością w Polsce to powiat kartuski. Fun fact, ja pochodzę z tego powiatu, pozdrawiam. Ten z najniższą zaś sąsiaduje z nim i jest to powiat Sopot.
1: No dobra, ale skąd w ogóle jest taka różnica?
0: No jak to? W Sopocie nie ma szpitala położniczego.
1: Radio Kiss FM. A już za chwilę opowiemy wam o nowym trendzie na TikToku, takim niezbyt chyba smacznym.

0: Superakcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyneo Vadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyneo Vadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24,39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
5: Teraz ostatnia reklama.
6: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
7: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
5: Po reklamie.

0: Słuchacie Radio Kiss FM, a teraz posłuchajcie naprawdę mocnego jedzeniowego trendu, no bo nie wiem, czy Niko, ty widziałeś, są takie TikToki, że robisz sobie burgerka, zwyczajnie, normalnie, standardowo jest tam buła, ale uwaga, dodajesz do środka ciastko z czekoladą. I no, w USA tak jedzą, tak żyją niestety.
1: A właśnie chciałem zapytać, czy może w tym tygodniu wbijasz do mnie na kolację?
0: Wiesz co, myszeczko, ten tydzień mam zajęty, przyszły chyba też, kolejny też, ale to się, wiesz, złapiemy na spokojnie.
1: Zrobimy zdalnie.
2: Radio Kiss FM. To jest banger.

0: Generation Feat Yung Lean, Storm 2. Kocham cię, Yung Lean. I'm one of the sad boys, pamiętaj. Ale jestem też jednym ze słuchaczy Kiss Rap, który dzisiaj wleci o 22.
1: Dokładnie, już od 22 do 24 będzie Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz, czyli nasze wspaniałe duo, które poprowadzi wam i opowie trochę coś o rapie. Będzie naprawdę się działo i będzie gość, no ale nie wiem, czy zdradzamy już teraz, kto to będzie?
0: A, zróbmy name reveal trochę później. Poczekacie jeszcze chwilę, kochani słuchacze. A teraz, już zaraz, mocne info dla wszystkich słuchaczy na zdalnych, a teraz wjeżdża Bausa Magnet.

0: Radio Kiss FM. No ja też jestem mega szczęśliwa, dlatego że jest Nikodem i on przyszedł do mnie i też do was z mega ciekawostką.
1: No bo ja sobie patrzyłem na statystyki, okay. I okazuje się, że większość firm w Polsce oczekuje od pracowników częstszej pracy z biura. To może oznaczać mniej zdalnej roboty, kochani.
0: O, dobra, no wiesz, my codziennie pracujemy zdalnie, bo też na laptopach i tak dalej, więc szef zawsze dba, żebyśmy się nie obijali i mieli co robić.
2: Radio Kiss FM.
0: Yes. A czy ty kiedyś Nikodem latałeś?
1: Tak, coś tam polatałem.
0: No ale to zaraz ci powiem o takim Polaku, który naprawdę lata.

0: emocja. Hejka, tu wasza śpiewająca prowadząca. Nie wierzę, że taka dziewczyna...
1: No nie wiem.
0: Dobra,

0: Počúvajte do rádia Kiss FM. Drops and bangers. Kiss. Autopromócia. Reklama.
1: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24,39.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
9: masz. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Teraz ostatnia reklama.
10: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
0: Codziennie niskie ceny. Po reklamie. Radio Kiss FM. Yes. Drops and Bangers.

0: Shakira w Radiu Kiss FM. Zrobiło się trochę egzotycznie, no i my też przenosimy się do innego kraju.
1: Tak, zostajemy w latino klimatach, bo info z Argentyna. 26-letni Sobiesław Zasada ukończył rajd, który miał ponad 3000 km.
0: Kochany, 96-letni. On ostatnio wygrał w 67 roku. Moich rodziców jeszcze wtedy na świecie nie było, a jemu udało się ukończyć i na miejscu wciąż go nazywają latającym Polakiem.
1: I to jest inspirujące info, którego potrzebujemy na poniedziałek i potrzebujemy takich bangerów jak ten, więc na pełnej wjeżdża Lisa Sawadika.

0: koniecznie teraz głośniej.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Jest 15. Ponad 100 km na godzinę pędziła hulajnoga elektryczna i to po jednej z najbardziej zatłoczonych dróg w Warszawie. Oczywiście nie sama. Policja szuka teraz tego pirata drogowego. Sukcesem w dużej mierze zakończyły się wstępne egzaminy na aplikacje prawnicze. Pozytywny wynik otrzymało 2/3 zdających. Czarne grudki wyrzuciło morze na plażę między Rowami a Rusinowem. To substancja ropopochodna, ale co dokładnie, jeszcze nie wiadomo. Szykuje się ciepła jesień. Takie są prognozy synoptyków. A to zmienia zachowania ptaków. Część gatunków może opóźniać swój odlot z Polski nawet o 2 tygodnie. Obecnie wysokie temperatury jesienią to efekt ciepłego frontu z nad Afryki. Ale w nocy temperatura może spaść do 1 stopnia.
3: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
4: Minęła 15, jest poniedziałek, jest piękna pogoda, jest jesień, a on the mic, Nico de Formella.
0: I Daria Kulej, czyli wasze ulubione duo. No dzisiaj ta pogoda nam naprawdę doskwiera i jest pięknie i dzięki temu my też mamy ogromną energię i będzie jeszcze lepiej u nas na
4: mamy
0: programie.
4: Mamy ogromną energię i pożytkujemy ją na najlepsze ploteczki, najlepsze dramy, najlepsze aferki, najlepsze trendy i mamy sporo dropów i bangerów w rękawie.
0: Cała lista, wszystko się sprawdza super, więc co, no teraz robimy głośniej, bo za chwilę wlatujemy z bangerami.

0: tylko w Radiu Kiss FM. I takie tylko głosóweczki, bo na nie właśnie teraz czekamy. Opowiadaj.
1: Wbijajcie na radiokiss.fm, tam znajdziecie ikonkę naszego WhatsAppa, kliknijcie to i już takim szybkim oto sposobem będziecie na swoim WhatsAppie i będziecie mogli nagrać nam głosówkę. Dzisiejszy temat jest banalnie prosty. Co jednocześnie można powiedzieć w poniedziałek i na imprezie? Co byś, Niko, powiedział?
0: Ja bym powiedział, do kogo idziemy na after.
1: O, nie, to ja bym krzyknęła, wlej więcej.
0: Dobre,
1: no oczywiście,
0: dobre.
1: Wiesz, chodzi o kawę, no
0: wiadomo,
1: logiczne.
0: Wbijajcie na radiokiss.fm. Przekierowanie na WhatsAppa, co jednocześnie można powiedzieć w poniedziałek i na imprezie, a być może wyślemy wam coś z naszego kisowego merchu. A teraz wjeżdża Slater Dance. Paczek tańczę, paczek
1: wow,
0: tańczę.
1: Dobra, nie, zamykam oczy, ja nie chcę tego widzieć.
0: To jest taniec z TikToka.
1: Ja będę sobie słuchała, a na ciebie nie patrzę.

0: Tame Impala, przepraszam bardzo, Tame Impala Loser na pełnej w Radiu Kiss FM, a wy wysłaliście do nas głosóweczki i wiadomości.
1: Zasypaliście nas wiadomościami, na przykład Ola napisała: o matko, ile jeszcze? I Arek napisał: ej, idzie ktoś na dwór? No to to jest chyba takie typowe na imprezę.
0: I typowe na poniedziałek.
1: Także
2: Radio Kiss FM.
1: Także słuchajcie, wbijajcie na radiokiss.fm, tam nas znajdziecie, możecie wysyłać nam na głosówki na WhatsAppie i pisać też wiadomości. Musicie nam powiedzieć, co jednocześnie można powiedzieć w poniedziałek na imprezie, w poniedziałek i na imprezie.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
12: Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
14: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Teraz ostatnia reklama.
16: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
17: Desnoran?
16: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
17: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Jak?
17: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
19: Po Desnoranie znika chrapanie.
18: Aflofarm.
15: Po reklamie.
20: Słuchacie Radia Kiss FM i wbiły do nas głosóweczki od was. Zapytaliśmy was, co jednocześnie można powiedzieć w poniedziałek i na imprezie. I dostaliśmy głosóweczkę od...
21: I teraz posłuchajmy,
20: tak.
21: Co się tutaj fajnego pojawiło u nas.
20: Od Piotra.
22: Może coś zjemy, albo napijemy się herbaty.
21: O,
20: i to
21: no
20: jest
21: w sumie
20: plan.
21: Tak.
20: To jest dobry plan i na poniedziałek, i na imprezę.

0: Can't get out of it. Malcolm Todd Earrings w Radiu Kiss FM. Ten numer mega trenduje na TikToku i na TikToku sobie zostaniemy. Widziałem tam zapis obrazu z kamery, w robocie, zaplecze, na zmywaku, coś takiego. Laska sobie tam scrollowała sobie coś na telefonie i nagle od tyłu podchodzi do niej Tom Cruise. Przebija z nią żółwika, jak gdyby nigdy nic.
1: Ale wiadomo, o co tam chodziło dokładnie?
0: Niestety nie było dźwięku w filmie, ale pewnie chciał, żeby została jego dublem w Mission Impossible. Zaraz wjedzie memiczne info dla Swifties, ale najpierw rozsiądźcie się, zrelaksujcie. Na dworze są pięknie żółte drzewa.
1: Słońce za oknem, ta piosenka w tle. No chyba nie można lepiej tego poniedziałku zacząć i w sumie kontynuować dalej. Zróbcie głośniej Sunflower Post Malone.

0: Słuchacie Radio Kiss FM. Wszyscy na TikToku się śmieją z tych nowych piosenek od Taylor Swift, że brzmią jak nowe budziki systemowe w telefonie.
1: No typowe. No w sumie.
0: Może coś w tym jest. O, do tego chciałbym się budzić, no.
1: Mnie by żadna z tych melodii nie obudziła, naprawdę.
0: O, fajne. Takie
1: ale nie,
0: fajne.
1: Dobra, zanim nas zjadą tutaj Swifties, żeby nam dokopać, nam się te traki naprawdę podobają, yes. A w piątkowym Kiss Music Friday u nas one w końcu premierowały.
2: Radio Kiss FM.
1: A za chwilę mega ważne info, nie wiem, czy jesteście na to gotowi.

0: Ejo! Masz coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.
1: Let's go!
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wędlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Po reklamie. Hey, turn it up. Radio Kiss FM. Too hot to skip. Yes.

0: Miley Cyrus wjechała u nas na pełnej i teraz my na pełnej wjeżdżamy z mega ważną informacją. Otóż możemy już wam zdradzić, że po godzinie 18 wbije do nas artystka, o której słyszeliście już dużo i będziecie słyszeli jeszcze więcej i wbija do nas ona z premierą.
1: Będzie się działo, a być może już niedługo, jeszcze wcześniej ktoś do nas ciekawy wpadnie, ale to czas i życie pokaże.

0: ISO na antenie Radia Kiss FM. Jest to prawdziwy banger i tutaj jest prawdziwy raj, a zaraz będzie jeszcze większy raj.
1: Już za chwilę wbija update Radia Kiss FM, ale najpierw sprawdźmy, co się ciekawego dzieje u nas w mieście.
2: What's up? Co tam w Krakowie?
3: To wy, uchudzia, witajcie, cześć. Na początek filmowo zaglądamy do kina pod baranami. Tam jutro cykl Replay, czyli filmowe powroty na kinowe ekrany. Do zobaczenia będzie psychologiczny horror Opętanie Andrzeja Żuławskiego. Każdy widz otrzyma podczas seansu egzemplarz ikonicznego plakatu autorstwa Barbary Baranowskiej. To jutro, a w środę długo wyczekiwana ekranizacja Lalki. Wielkimi krokami zbliżają się międzynarodowe targi książki. Od 22 do 25 października Expo Kraków ponownie zgromadzi tysiące czytelników, ponad 500 wystawców i 1000 autorów z Polski i z zagranicy. Na uczestników czeka aż 1250 wydarzeń, od spotkań autorskich i premier, po warsztaty i dyskusje. Zerkamy do klubów. W Rinie na początek tygodnia karaoke. W klubie spotkań Poczta Główna, w czwartek wspomnienie wakacji, impreza Kotłownia. Dzień później na poczcie szalona noc z dance popem, elektrohausem i muzyką spod znaku Inna.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 16. USA i Iran mają przeprowadzić oddzielne rozmowy z mediatorami dziś lub jutro. Mediacje miałyby doprowadzić do zakończenia trwającej od końca lutego wojny. Sukces systemu kaucyjnego.

0: Stanach Cichosza w Radiu Kiss FM, a my teraz nie mówimy cicho, tylko mówimy jeszcze głośniej, dlatego że projekt Freezy oficjalnie odchodzi z YouTube'a. Na kanale Szpont pojawił się ostatni odcinek grupy, no i projekt został oficjalnie rozwiązany. Oni powiedzieli od razu, że już nie będzie trzeciej szansy, no bo pamiętamy ich te wcześniejsze filmiki, no nie widać było chemii między nimi, no a jednak pracując w grupie trzeba się jakoś lubić, więc mimo wszystko ich finałowy odcinek był bardzo humorystyczny, oglądali oni swoje jakieś ulubione momenty z filmów, no naprawdę mega przyjemnie się to oglądało.
1: Ale fani są bardzo wkurzeni, bo według nich nie otrzymali oni odpowiedniego wsparcia ze strony managementu. No, wydaje mi się, że problem nie leżał po ich stronie.
2: Jebo to jebo. Po co drążyć temat?

0: Dropy i bęgiery tylko w Radiu Kiss FM. Ale teraz schodzimy na polityczne tory. Giorgia Meloni is booked and busy. Co wiem z tiktokowych editów, pierwszy raz od 15 lat jako włoska reprezentacja nie pojawiła się na zgromadzeniu ONZ, ale za to wbiła na Fashion Week w Mediolanie.
1: Pewnie chciała utrzeć nosa Trumpowi.
0: I zrobiła to w bardzo włoskim stylu. Radio
1: Kiss FM. A już za chwilę zrobi się tak filmowo, jesiennie, więc koniecznie

0: to promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
11: Górnicy z Chile, wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21 na kanale National Geographic.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od Ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.

0: Show.
1: Słuchacie Radia Kiss FM i teraz sobie tak przechodzimy trochę filmowo, dlatego że Martyna Byczkowska pochwaliła się na ostatnim wywiadzie, że potrafi sporo rzeczy udawać i powiedziała, co jej dobrze wychodzi.
2: Nie udawać w ciąży. Umiałam kiedyś to bardziej i to było, wiesz, że mogłam się wcisnąć w kolejkę.
1: W kolejkę w sklepie. Udawała, że ma 4-miesięczne dziecko.
3: I to jest talent aktorski. Naprawdę, jestem pod wrażeniem.
1: No wiesz, kobiety potrafią wiele rzeczy udawać.

0: Kiss FM i ja też zrobiłam wow, jak usłyszałam, jaki gość dzisiaj wpada do Kiss Rapu. Kiss Rapu, który rozpoczyna się od godziny 22 do 24.
1: Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz poprowadzą Kiss Rap dzisiaj i wpada do nich Kuba Szaran, także naprawdę będzie się działo. Będą mocne rozwomy, mocne opinie, no i wasze ulubione rapowe kawałki, także koniecznie musicie z nami tam być. A teraz wjeżdża Temper City, Reverse Psychology. To co? Bujaj tułeczkiem.
0: Ja już bujam, fajnie? Mhm.

0: Słuchacie Rady Kiss FM, a w tym miesiącu wychodzi nowy sezon American Horror Story. Wiadomo, jakie mam plany na jesień. I parę dni temu odbyła się premierowa gala. Obvi, był tam glambot i wszystkie te glamboty nagrywano do piosenki przewodniej serialu, która brzmi tak, dla tych, co nie wiedzą. I cały TikTok się śmieje, bo dla nich ten dźwięk brzmi jak puszczanie bąka.
1: O nie, ja już widzę, kto jest OG fanem tego serialu. To chyba najbardziej nostalgiczne intro ever.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę trochę sportowo, tym razem nie o siatkówce, ale o piłce nożnej.
0: A to wyjątek.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Co za dzień.
3: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Teraz ostatnia reklama.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
8: Radio Kiss FM. To trenduje. Yeah.

0: Radgę w Radiu Kiss FM, a dzisiaj polska reprezentacja mężczyzn w piłce nożnej zmierzy się ze Szwecją, która ostatnio pozbawiła nas szans na udział w Mistrzostwach Świata, ale mam nadzieję, że dzisiaj o 20:45 piłkarze spróbują przełamać niemal stuletnią niemoc naszej kadry na szwedzkiej ziemi.
1: Panowie, weźcie się do roboty, a dzisiaj mamy o tyle łatwiej, że gramy z jednym państwem, nie tak jak ostatnio z Bośnią i Hercegowiną. A teraz wjeżdża Tove Lo, Talking Buddy. No, ten numer na maksa wszędzie trenduje.
0: Mhm, i moje ciało już zaczyna mówić. I widzisz?

0: Back to Yours, totalny banger na antenie Radia Kiss FM. A teraz back to business, back to important stuff.
1: Mhm, bo teraz też wjeżdża banger i to będzie update Radia Kiss FM, ale zanim posłuchamy, co się dzieje w Polsce i na świecie, zobaczmy, co jest tam fajnego grane u nas w mieście.
0: Let's go!
2: What's up? Co tam w Krakowie?
3: Paweł Chudzio. 1 października ruszy impreza Kraków Sport Film Fest, która połączy miłośników kina i kibiców sportowych. To będą 4 dni pokazów filmowych poświęconych różnym dyscyplinom sportu. Zobaczymy poruszające dokumenty, biografie mistrzów oraz pełnometrażowe fabuły opowiadające o sportowej rywalizacji, przekraczaniu własnych granic i zmaganiach z ludzkimi słabościami oraz siłami natury. Zobaczymy choćby dokument Diego Maradona czy oscarową klasykę Rydwany Ognia. Będą też nocne pokazy filmów Christie i Foxcatcher. Filmów mnóstwo od 1 do 4 października na Stadionie Miejskim imienia Reymana. Biodra nie kłamią. W najbliższy piątek czeka Was latynoska fiesta w klubie spotkań Poczta Główna. Będziecie kręcić biodrami do najlepszych latynoskich hitów. Z kolei przez cały najbliższy weekend będzie kiermasz, czyli targi mody i designu. To w starej zajezdni na Kazimierzu.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 17. Będą dodatkowe ekrany akustyczne wzdłuż autostrady A1 w Łódzkiem. Mieszkańcy walczyli o to od 11 lat, bo hałas jest ogromny. Do Polski trafił poszukiwany za milionowe oszustwa. Do Polski trafił poszukiwany za milionowe

0: Lalka do kin wchodzi już w środę.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
2: Godzina 17 na zegarach, my się bawimy świetnie przez cały dzień, prawda, Nikodem?
3: Oj, ja się świetnie bawię, a wy, nieważne gdzie jesteście, czy wracacie do domu, czy jesteście jeszcze w pracy, na szczęście jesteśmy my i z nami będziecie również bawić się świetnie.
2: To ja wam na pewno gwarantuję, dlatego że mamy sporo ploteczek, sporo dropów i bangerów, czyli to, co w sumie wy kochacie najbardziej, a my to już w ogóle, to jest nasza wielka miłość.
3: Dobra, to lecimy na pełnej! Radio

0: Tame Impala Loser w Radiu Kiss FM. No a nasi detektywi z TikToka nie są loserami i chyba oni nigdy w ogóle nie odpoczywają, bo cały czas czuwają nad tym, co się dzieje w świecie influencerów. I pamiętacie, jak tam wszyscy spekulowali, że Marysia Jeleniewska jest w związku z siatkarzem Tomkiem Fornalem? No i jego odpowiedź co do tego była dość jasna.
1: Nie ma dziewczynek, nie dziewczynek. Trzeba się skupić na graniu, tak?
2: Ale teraz są kolejne dowody, bo Fornal po powrocie z Mistrzostw Europy dostał bukiet kwiatów, podobnie jak wszyscy tam piłkarze na lotnisku. No i po czym Marysia Jeleniewska wstawia właśnie ten sam bukiet kwiatów do siebie na story. Teraz wszyscy są pewni, że te kwiaty są od niego i że oni muszą być ze sobą w związku. No to czekamy na wielkie ogłoszenie. Ale ja proponuję dać im święty spokój.
3: Jebo to jebo. Po co drążyć temat?
4: Radio Kiss FM. Too hot to skip. Yes.

0: Takie dropy tylko w Radiu Kiss FM, a my mamy dla was ważny update, dlatego że od poniedziałku do piątku musicie wbijać na poranki z Julką Wasilewską.
1: A to dlatego, że Julka jest super, dlatego że ona robi fajny content na antenie, więc no nie możecie tego po prostu przegapić.
0: Na Easy Morning, poniedziałek, piątek od godziny 7:00 lecicie z tym.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilkę ważne info o tym, że rekordy można robić w każdym wieku.
2: Radio Kiss FM.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
1: Autopromocja.
2: Co możecie robić od 7 do 11? No tak dla przykładu.
3: Spotkać się z Julią Wasielewską, ponieważ jest to moja idolka, ja ją kocham.
4: Too sweet.

0: emocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz? Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Teraz ostatnia reklama.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Po reklamie.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM i najlepsze ploteczki. 78-letnia Kat Bowie została rekordzistką popularnej gry. Tej, wiecie, tej, której na mapie musicie utrzymać się przy życiu do końca, żeby wygrać. Prawie dekadę temu zaczęła grać pod namową wnuka. Dziś ma prawie 24 tysiące obserwujących i jest rekordzistką. Czemu? No bo jest najstarszą streamerką tej gry.
1: Dobra, moja babcia ma 74 lata, ale już ją będę szykowała i tak za 4 lata rozwali młode dzieciaczki i zrobimy jakieś fajne współprace.
2: Radio Kiss FM.
1: A za chwilę będzie Margherita Restaurante i powiem wam, dlaczego warto się uczyć języka angielskiego.

0: Jamie Miller, Baby Doll. Słyszycie, jak on pięknie śpiewa po angielsku? Młodzi, uczcie się angielskiego.
1: To prawda, bo uwaga, jest taki program telewizyjny, w którym polskie kobiety mają różnych partnerów z zagranicy. No i właśnie mamy taki przykład tego, jak te polskie kobiety mówią, więc posłuchajcie.
2: Baby, please. Margareta, speak. Bahamut, my friends, restaurant.
1: I to jest właśnie piękne. Znak dla wszystkich, żeby się trochę tego języka jednak pouczyć.

0: Liwka, poza tobą nic w radiu Kiss FM i ja też poza naszym studiem radiowym nie widzę nic, a to dlatego, że tu się u nas mega dużo dzieje.
1: U nas zawsze się mega dużo dzieje i już zaraz wbija ktoś do nas bardzo, bardzo ciekawy, także my już zacieramy rączki, a wy koniecznie nas słuchajcie.
2: Radio Kiss FM.
0: Naprawdę warto, także koniecznie z nami bądźcie. Radio.

0: promocja. Uwaga, uwaga! Tu nie będzie grzecznie.
1: No!
0: Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap! W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Nowy rok akademicki na wypasie?
13: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
14: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Zobacz, Stasiu, soku.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
18: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
19: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Po reklamie. To jest

0: słuchacie Radia Kiss FM i już oficjalnie nie jesteśmy tutaj sami. Jestem ja, Daria i jest nasza gościni, Roxy Węgiel. Siemano!
1: Cześć, hej wszystkim!
0: Właśnie przed chwilką Roxy nam mówiła, że jest trochę zjetlagowana, więc opowiedz nam, jak było w Nowym Jorku.
1: Wiecie, u mnie jest 16 godzina teraz. Chociaż tutaj nie, która tu jest. Dobra, nieważne. Trochę wcześniej. W Nowym Jorku było cudownie. Pracowałam naprawdę z takimi muzycznymi ikonami, więc było bardzo intensywnie.
2: A możesz coś zdradzić,
1: mogę,
2: z kim pracowałaś?
1: Mogę, tak. Nawet wrzuciłam fotkę z tym producentem. Mm-hmm. Jest to Jerry Wanda, który stworzył Hips Don't Lie, Killing Me Softly, więc ogólnie mogłabym tak jeszcze dłużej wymieniać, bo naprawdę ten producent stworzył największe piosenki na świecie, więc to było dla mnie też bardzo emocjonujące doświadczenie i wspaniały czas w Nowym Jorku. Oczywiście tam się bardzo dużo dzieje, to jest też takie dla mnie trochę korporacyjne miejsce, bo wszyscy w pędzie, wszyscy w biegu, więc szczerze mówiąc te 2 tygodnie w Nowym Jorku minęły mi jak 2 dni.
2: Czyli to był taki typowy wyjazd pracowy. Nie miałaś czasu trochę na odpoczynek.
1: Zawodowy, ale też udało nam się coś zobaczyć. Wiadomo, każda podróż też czegoś nas uczy, więc znaleźliśmy też chwilę na Broadway.
0: Wspaniale.
1: Także super było,
0: to
1: naprawdę.
0: To trzeba zrobić w Nowym Jorku.
1: Oj, koniecznie.
2: Działo się naprawdę sporo i czy te numery, które nagrywałaś, będą też w klimacie takim jesiennym trochę? Czy bardziej już zimowo, albo letnio już w ogóle myślisz?
1: Akurat te piosenki były bardziej w takim letnim vibe, ale poza tymi piosenkami nagrałam też teledysk do piosenki Jesień Trwa, która miała swoją premierę 23 września, w pierwszy dzień kalendarzowej jesieni. Nagrałam ten teledysk w Hamptons, więc myślę, że ten klimat Nowego Jorku trochę może się udzielić, słuchając mojej najnowszej piosenki. Także to był też trochę taki spontaniczny pomysł. Nagrałam ten teledysk w swojej sukni ślubnej, no bo cała piosenka jest o miłości i też właściwie już zrozumiałam, dlaczego ta jesień mi się tak dobrze kojarzy, bo po prostu poznaliśmy się z Kevinem właśnie taką porą jesienną.
2: Cudownie.
1: To była piękna jesień. Było bardzo słonecznie.
2: Czyli jesteś ogólnie też jesieniarą.
1: Jestem totalnie jesieniarą od zawsze. Moja uroda to jest nawet ciepła jesień, więc
0: to prawda.
1: To wiele tłumaczy.
2: To słuchaj, my mamy dla ciebie taki jesieniarski blind ranking.
1: Dobra.
2: Mamy 5 rzeczy, musisz je uporządkować po kolei. No i zaczynamy zbieranie kasztanów. Na którym miejscu?
1: O, na 5.
2: Okej, dobra. Pumpkin spice latte.
1: Mam cukrzycę. Kocham to, ale niestety 9.
2: Okej, mamy 5 rzeczy, ale na 9 ją chętnie damy.
1: Jest 5 rzeczy?
0: Tak, 5 rzeczy.
1: Ja myślałam, że 10. Nie ustaliliśmy
2: ale
1: tego.
2: To też dajemy
1: dobra.
2: Na 9, nie ma problemu.
1: No dobra, to 5. Okej, to nie, to teraz inaczej to rozplanuję. Dobra, zbieranie kasztanów w takim razie na 3.
2: Okej.
1: Pumpkin spice latte na 4.
2: Dobra, oglądanie Zmierzchu. Tak wiesz,
1: 2.
2: Pod kocykiem. Okej. Robienie sobie fotek przy dyniach.
1: Nie dam tego na 1, więc 5.
2: Dobra, no to mamy chyba już 1, czyli wieczory z ulubionym serialem
1: no
2: i ze świeczkami.
1: Idealnie wyszło. Dokładnie, tak bym zaznaczyła.
2: I
1: na
2: jeszcze
1: 1.
2: Do tego Zmierzch i w ogóle jest świetnie.
1: Tak,
0: no to jak idealnie. Jak już jesteśmy w tym jesiennym klimacie, to może chciałabyś zapowiedzieć swój nowy numer, który wyszedł w zeszłym tygodniu.
1: Oczywiście.
0: I lecimy z tym.
1: Taka jesień właśnie może trwać bez końca. I specjalnie dla was moja najnowsza piosenka. Jesień Trwa.
3: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: Roxy, jesień trwa bez końca w Radiu Kiss FM i bez końca mamy dla was dobre info.
1: I bo już za chwilę będzie update Radia Kiss FM, więc zobaczymy, co się tam fajnego na świecie dzieje.
0: Let's go!
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 18. Mieszkańcy Lubelszczyzny dostali alert RCB. Powodem był atak Rosji na Ukrainę. Alert już odwołano. Specjalny zespół prokuratorów został powołany do wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto. 7 śledczych powołanych przez prokuraturę krajową zajmie się aferą, która od miesięcy rozgrzewa publiczną dyskusję. W sprawie są tysiące poszkodowanych. Pozew w sprawie serialu Ołowiane dzieci trafił do sądu. Złożył go wnuk jednej z bohaterek, zarzucając twórcom zniekształcenie prawdy historycznej na temat jego nieżyjącej od ponad 10 lat babci. Chodzi o lekarkę profesor Bożenę Hager-Małecką. Rewanż za przegrany baraż. To jedno z zadań naszej piłkarskiej kadry, bo biało-czerwoni zagrają dziś za Szwecją. Początek meczu o godzinie 20:45.

0: Minęła właśnie 18, nam dopiero opadają emocje, bo naszym gościem właśnie była Roxana Węgiel, Roxy, także działo się u nas.
1: Było świetnie, a będzie się działo jeszcze więcej, więc koniecznie z nami musicie być, bo ja już może zaspoileruję, ktoś jeszcze do nas wbija.
0: Tak, już się nie mogę doczekać.
1: Ostatnia godzina będzie naprawdę świetna, a my jak zawsze jesteśmy bardzo podekscytowani, już się nie możemy doczekać. Daria Kulej
0: i Nikodem Formella, let's go!

to moje zbawienie, no i przekleństwo. Ale nie myśl nawet o tym, że ja

0: Get, get out of it. Malcolm Todd Earrings w Radiu Kiss FM. To jest totalny banger, no i totalnym bangerem jest też Patec. On robi rzeczy, o których człowiek normalnie by nie pomyślał. Mm-hmm. O tym, że zdobył już 2 dziewicze szczyty Karakorum, słyszał chyba każdy. I dzisiaj na swoim Instagramie napisał, że napotkali większe problemy z ich 3. celem, bo stan tej góry jest bardzo trudny i bardzo ryzykowny.
1: No dobra, ale chłopaki mimo wszystko stwierdzili, że będą robili dalej content i udają się teraz na jakąś kolejną misję, ale w sumie nic nie zdradzają. Mm-hmm. No my nie możemy się już doczekać tego, co się będzie działo. Na pewno będzie dużo walki, poświęcenia, a to pewnie wszystko zobaczymy u nich na YouTubie, także Patec, jesteś królem. Buziaczki dla ciebie.

0: Radio Kiss FM i ja już mogę zdradzić, że ktoś u nas tutaj jest w studiu, ale wam jeszcze nie powiemy, bo to jest taka słodka tajemnica. Za chwilę będziecie mogli usłyszeć, kto u nas się pojawił i też zobaczyć fajny numer.
1: Także stay tuned.
2: Radio Kiss FM.
1: Naprawdę będzie się działo.
2: Radio Kiss FM.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Zobacz, Stasiu, soku.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
9: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21 na kanale National Geographic.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
15: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
17: Aflofarm.
18: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
18: A, no to w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
21: Co za dzień?
22: Co się stało?
21: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
22: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
21: Meliski?
22: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
21: Czyli to takie pastylki antystresowe?
22: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
21: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
22: Na mnie i na Meliski.
23: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
24: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
25: Lidl, to się opłaca.
26: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Teraz ostatnia reklama. Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od Ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.

0: Słuchacie Radia Kiss FM i oficjalnie nie jesteśmy tutaj sami, jesteśmy w tercecie. Ja, Daria i Nita, siemano!
1: Cześć wam, cześć kochani, bardzo mi miło.
2: I jak się dzisiaj czujesz, bo dzisiaj zagramy premierowo twój numer i jakie są u ciebie emocje związane z tą premierą?
1: No jestem bardzo, bardzo podekscytowana, ponieważ jest to utwór bardzo dla mnie osobisty, jeden z moich ulubionych w ogóle z nadchodzącej płyty, więc w ogóle bardzo, bardzo się cieszę.
2: No właśnie, bo ta piosenka będzie taka...
1: O, przepraszam!
2: Telefon dzwoni! Halo!
1: Przepraszam. Ja mam taki polifoniczny dzwonek, przepraszam, bo jestem w erze lat 2000, nawet taki mam po prostu...
0: I love it,
2: Wiesz, ogarnięte. Jest dużo fanów, więc ktoś pewnie dzwonił pogratulować.
1: O, nie wytrzymam!
2: I za chwilę właśnie pogadamy o twoim numerze, ale zanim do tego przejdziemy, no to ten numer jest taki o miłości, o drugiej połówce, więc zrobimy sobie taki szybki teścik. Green flag czy red flag? Będziesz
1: Dobra.
2: Musiała powiedzieć, co to dla ciebie jest. No
1: Dobra.
2: To pierwsze. Na pierwszej randce chcę podzielić rachunek 50 na 50.
1: Chyba red flag.
0: Okej, okay. Be red straight
1: flag.
0: Up.
1: Red flag.
2: Dobra, nie ma jedynki i tutaj chodzi o zęby, że po prostu nie ma jedynki.
0: Górnej.
1: Kurczę.
0: I nie chcę je wstawić.
1: Kurczę, ale trudne. I nie chcę je wstawić.
0: Nie, to podoba mu się
1: jakbyś
0: właśnie ten
1: chciał,
0: sposób.
1: To green. Ale jak nie chcę, to chyba red.
2: Okej. Okay. Ma wiele przyjaciółek.
1: Green flag.
2: Okej. Okay. Jest z tobą w związku, ale ogląda filmy dla dorosłych. Trudne
0: nic,
2: się wylosowało.
0: Nic, co ludzkie nie jest mu obce, tak?
1: Tak mi się wydaje, nic, co ludzkie nie jest nam obce. Green flag, niech będzie. Nie wiem.
0: Twoja opinia, na luzaku.
2: Bardzo mamy trudne, teraz też będzie takie trochę trudne. Lubi wyciskać twoje pryszcze.
1: Oh my gosh, nie.
2: Niektórzy bardzo lubią.
1: Red flag, nie cierpię tego.
2: Okay.
1: Nie można zbliżać się do moich pryszczy, przepraszam.
0: I dotykać mojej twarzy.
1: Bez przesady, ale no pryszcze...
0: Tylko czyste rączki muszą
1: tylko
0: być.
1: Czyste rączki, tak.
2: Okej, okay, i ostatnie. Kocha piosenki Nity.
1: No green flag, wiadomo.
2: Mi się wydaje, że my też pokochamy twoją piosenkę i nasi słuchacze zdecydowanie. I za chwilę będziemy mogli jej posłać i sobie trochę więcej o tym numerze pogadać. Ale to za chwilkę. Naszą gościnią jest Nita. Koniecznie z nami zostańcie.

0: Słuchacie Radia Kiss FM, a naszym gościem bez zmian jest Nita. Siemano.
1: Cześć.
0: Chcielibyśmy teraz porozmawiać o twojej piosence, więc może byś opowiedziała nam o procesie twórczym w kontekście To Zabolało, nowego numeru.
1: To Zabolało jest to utwór, który właściwie trochę czekał na swoją premierę, bo powstał jakoś w lutym, tak mi się wydaje. I stworzyłam go razem z Leonem Krześniakiem, potem refren dopisałam z Bartkiem Marszałkiem, więc była to taka w ogóle długa kolaboracja. Tak, z Madzią Wójcik potem napisałyśmy wspólnie tekst. I jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że ten utwór powstał, bo też dzięki ludziom, którzy byli wokół mnie, mogłam totalnie sięgnąć głębiej siebie i opisać swoje szczere emocje i doświadczenia, i właśnie taki jest ten numer, bardzo osobisty.
2: Okej, a ten numer to jest właśnie bardziej takie twoje tęsknię za kimś, czy dobrze, że mam już to za sobą i jest wszystko okej?
1: Dobrze, że mam już to za sobą i jest wszystko okej.
2: Okej, czyli ten numer opowiada o relacji, która była kiedyś.
1: Tak, tak, jest, tak, właśnie po prostu wyciągnęłam z tego też bardzo dużo lekcji dla siebie, ale właśnie zauważyłam, że w momencie, kiedy pokazałam moim słuchaczom refren na Instagramie, na TikToku i tak dalej, to bardzo dużo ludzi utożsamiło się z tą piosenką i pisały mi swoje historie, i to było dla mnie bardzo wzruszające, że ta historia nie okazała się tylko moja i możemy po prostu w takich momentach, kiedy, wiecie, relacja zmierza w złym kierunku, po prostu się móc wesprzeć. Więc jeśli ten numer komuś jest, jeśli tylko pomoże, to będzie jego największy sukces, więc tak.
0: Nita, to wszystko, co mówisz, jest piękne, jest inspirujące, więc to chyba już czas, żebyś go zapowiedziała na antenie Radia Kiss FM. Pałeczka jest twoja, mikrofon jest twój.
1: Kochani, zapraszam do posłuchania, To Zabolało, i dziękuję. Dziękuję za rozmowę.

0: Back to Yours w Radiu Kiss FM i my w sumie wracamy do kolejnych gości, bo to nie jest koniec na dzisiaj. Już była u nas Roxy Węgiel, była
1: Nita.
0: Naprawdę, kurczę, dzieje się i to jeszcze nie koniec.
1: Także stay tuned i czekajcie, bo za chwilkę wpada do nas bardzo ciekawy gość.
2: To jest Radio Kiss FM.

0: Radiu.
1: Siebie?
0: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę. Autopromocja. Reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
12: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
11: No, tego z Media Expert.
12: No tak.
13: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
14: Teraz ostatnia reklama.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę?
15: Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm.
14: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: Słuchacie Radio Kiss FM i dzisiaj naprawdę dużo się u nas dzieje, a teraz naszą gościnią jest Kaira. Siemano.
1: Cześć.
0: Hejka, no i jak, opowiadaj nam, czy to był najbardziej roztańczony czas twojego życia ever?
1: O, na pewno w życiu tyle nie tańczyłam. Teraz cieszę się, że mogę sobie pospać i już mi wszystko tak nie będzie boleć codziennie, ale to było wspaniałe doświadczenie.
0: Super.
2: A kto według ciebie wygra ten program?
0: Właśnie.
2: No, czy masz jakieś przewidywania?
1: No ja mam, ale no nie wiem, czy mam powiedzieć, bo ja naprawdę jestem tak blisko ze wszystkimi, ale no oczywiście mam faworytkę.
0: Kto jest tą faworytką? Opowiedz nam.
2: To może to zostawimy.
0: Na inny dzień.
1: No.
2: Ale no słyszałam, że ten tydzień w ogóle był dla ciebie bardzo trudny. Dużo ludzi mówiło, że ledwo już na tych treningach, że tak bardzo dużo trenowałaś, że już twoje stopy po prostu odmawiały posłuszeństwa.
1: Tak, to Hela powiedziała na wywiadzie. No, moje stopy dosłownie krwawiły.
2: O nie.
1: Ale no to jest też tak w programie. Słyszałam, że jest bardzo intensywnie i nie kłamali ludzie. To jest naprawdę... no dużo to kosztowało zdrowia i no i będę teraz kibicować wszystkim, którzy są w programie, bo to no jest ciężkie.
0: A co teraz będzie się u ciebie działo? Tak muzycznie, nie muzycznie, co teraz? Co będzie dalej?
1: Niedawno temu wydałam najnowszy singiel na moje nieszczęście, no i za chwilę będzie też nowy singiel. No to dużo muzyki. Przygotowaliśmy się muzycznie przed programem, żeby szybko działać i właśnie teraz 100% się koncentruję z powrotem na muzykę.
2: No to a możesz coś zdradzić o tym numerze, który dopiero wyjdzie? Czy to będzie po polsku, może po angielsku?
1: Po polsku. Teraz troszkę bardziej się skupiam, no teraz pisałam bardziej po polsku, jak tutaj byłam w Polsce. I no i teraz czas, żeby to wszystko wydać.
2: Okej, no to my się już w takim razie nie możemy doczekać. A to będzie jakaś zapowiedź epki, jakiegoś albumu?
1: No tak, to będzie coś większego.
2: No to my już w takim razie bardzo czekamy. Ale już teraz będziemy mogli na antenie usłyszeć twój singiel Na moje nieszczęście. Tak. I co chciałaś tym numerem przekazać słuchaczom?
1: Ojeju, to no ja ogólnie pisałam te wszystkie piosenki, które teraz wydam i Na moje nieszczęście w takim bardzo smutnym czasie w moim życiu i te piosenki mi bardzo pomogły i to była taka terapia dla mnie. O rozstaniu, to jest dla ludzi, którzy mieli złamane serce i to mi bardzo pomogło i mam nadzieję, że też innym pomoże.
2: No to wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment, żeby w końcu usłyszeć ten numer na naszej antenie. Więc oddajemy ci teraz mikrofon. Proszę, zapowiedz naszym słuchaczom swój numer.
1: Dziękuję. To jest mój najnowszy singiel Na moje nieszczęście. Tutaj Kaira i słuchacie Kiss FM.

0: autopromocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
9: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
17: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
18: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
20: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
19: No, ci panowie z Media Expert.
20: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
21: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 39.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Teraz ostatnia reklama.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Po reklamie.

0: nachylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca.

0: to promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Teraz ostatnia reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie. To jest radio.

0: FM. Słuchajcie, to jest ten moment, wybiła 22. czas na audycję Kiss Rap w radiu Kiss FM. Iga Dudziuk, Kamil Szufladowicz, siemanko.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: I dzisiaj mamy przygotowanych dużo dla was różnych niespodzianek, chociaż wiem, że słowo niespodzianka wzbudza u niektórych lęk.
1: Podobno tak jest, rzeczywiście, ale spokojnie, nie ma się czego bać. Zwykle niespodzianki oznaczają coś dobrego. Tak, dobra,
0: nie
1: będzie tymczasem.
0: No, nie dam to oceniać. Razem.
1: Ale no, racja. W zasadzie to racja. No, zobaczymy, co się wydarzy dzisiaj. Drodzy radiosłuchacze, radioodbiornikowcy, jak to sobie ustaliliśmy w zeszłym tygodniu z Renę. Dzisiaj z kolei naszym gościem o godzinie 23 będzie Szaran, który też niedługo wydaje album, a w ostatni piątek wydał swój nowy singiel. Natomiast wcześniej stwierdziliśmy, że potrzebujemy eksperta.
0: O, czy zdradzamy już, kto to będzie, czy na razie niespodzianka? Nie, właśnie daj szyfrem, proszę.
1: Szyfrem?
0: Słowa opisujące tego człowieka.
1: Wspaniały, inteligentny i lubujący się w polskim rapie. To było więcej słów, ale jedna cecha.
0: Wspaniale. To właśnie ten człowiek przyjdzie do nas jeszcze w tej godzinie, ale nim on się pojawi, to my mamy przygotowanego naszego bencha, jak zawsze o tej godzinie, czyli trzy numery do, dzisiaj to będą trzy numery do nocnych przekmin.
1: Zdecydowanie tak, nocnych, jesiennych, zwał jak zwał, ale no wyobraźcie sobie taką sytuację, że macie coś na głowie, chcecie przemyśleć jakiś temat, może to być na przykład jakaś duża decyzja w waszym życiu, a może po prostu dzieje się coś, co chcecie sobie dobrze przemyśleć, no i są piosenki, które mogą wam w tym pomóc.
0: Zaczynamy od Are We Still Friends, to jest akurat mój wybór. Za każdym razem, jak gra ten kawałek, to ja przytykam głowę do szyby w samochodzie, wyobrażam sobie, że jestem głównym bohaterem teledysku. Ten numer jest na maksa refleksyjny, bardzo mi siada to, że Pharrell Williams tam sobie śpiewa, te wokale są mega świetne i po prostu to jest kwintesencja jesieni dla mnie.
1: Mamy szyby w tym studiu, więc puść tę piosenkę, ja chcę to zobaczyć.

0: jakaś, więc to też jest... Ale wyciągnął do mnie rękę po prostu na początku. No i tak jakby wydaje mi się, że też powiem, że jara się ma moją muzą, lubi moją muzę, więc to też na pewno jest, pomaga w kontakcie. No i nic, no i pojechaliśmy teraz na parę koncertów, copaliśmy vibik i tyle, nie? Jakby nie ma w tym. Myślę, że nie jest taki... Coś mentor pewnie trochę tak, bo coś z nim tam gadam, pytam i tak dalej, ale to nie jest tak, że wiesz, że jakby... Że siedzę z nim jak z nauczycielem, tylko bardziej jak chyba z ziomkiem, no.
1: A jest taka jedna osoba w ogóle w twojej, w twojej muzycznej drodze, która nauczyła cię, powiedzmy, najwięcej?
0: Najwięcej? Myślę, że nie, no z takiej chodzi o raperów, no to pewnie Białas. Też pozdrawiam Janka, tego mojego DJ-a i project managera. Myślę, że Janek wysłuchuje najwięcej mojego... To jest właśnie ten moment, kiedy raz przeklnę pierdolenia na różne tematy i Janek to jest wyrozumiały. I tyle, no. Myślę, że Janek i Białas to są takie osoby, które najwięcej pomagają. No i też jakiś tam, wiesz, parę jeszcze takich może ziomeczków tu mogę wymienić. Kizę, czy mój producent, Krzemień, też mój bliski bardzo ziomek, przyjaciel. No nie wiem, parę osób jest takich pewnie na muzycznej drodze, no.
2: A skoro już jesteśmy właśnie przy takich statementach, to chcielibyśmy, żeby nasi słuchacze mogli cię lepiej poznać. Rzuć nam 3 randomowe fakty o sobie. Jakie tylko chcesz.
0: 3 randomowe fakty o mnie. Tak, jestem z Krakowa. To jest, jak ktoś tego nie wie, to jeszcze powtórzę to głośno, z Huty, z Krakowa. Drugi randomowy fakt jest taki, że bardzo krótko, tak jak powiedziałeś, słucham rapu od Taco na Fide, czyli pewnie dosyć krótko jak na to, że jestem już w wytwórni i robię drugą płytę i tak dalej. I robię ten rap zawodowo, można powiedzieć. I trzecia rzecz jest taka, że jestem totalnie fanatykiem kuchni greckiej, uwielbiam greckie jedzenie i właśnie dzisiaj byłem na swojej urodziny w greckiej restauracji i to jest jakby ten trzeci fakt.
1: Fantastycznie, greckie jedzenie bardzo doceniam i przez ciebie zgłodniałem, więc zjedzmy trochę tortu i posłuchajmy Younglina.

0: Ja kocham ten numer, Szaran, Julia Pośnik, Umiar. Wydaje mi się, że ten numer jest mega dojrzałym kawałkiem i dlatego postanowiliśmy się ciebie zapytać, czy ty jesteś takim wrażliwym typem chłopaka? Jesteś takim wrażliwcem?
1: Myślę, że tak. No myślę, że właśnie cała moja poprzednia płyta Ryk była o tym właśnie. O byciu wrażliwym chłopakiem. No. Nie wstydzę się tego, jestem.
0: To jest świetne, czyli jesteś taki dorany przyłóż.
1: Nie, no bardziej, nie wiem, czy bo to jest taki, wiesz, już troszkę, że jestem taki dorany przyłóż, rozumiem, że to znaczy, że jestem taki miły dla wszystkich, tak, i że każdy chce ze mną przebywać, o to ci chodzi?
0: No bardziej dziewczyny, ale no mniej więcej.
1: A, że to nie wiem, to pytanie z dziewczyn, no ale, ale to się pewnie z tym się bardziej zgodzę.
0: Okej.
1: Żartuję, no ogólnie tak, jestem wrażliwy, jest to dla mnie ważne, zawsze taki byłem, płyta o tym była poprzednia i na tej płycie też tego będzie dużo, ten numer jest faktycznie dojrzały, jest, bardzo go lubię, tak jak mówiłem całkiem niedawno, gdzie indziej, to powtórzę tutaj. Bardzo dziękuję Julce za ten numer, bardzo mi się podoba. I tyle. Super kolaboracja.
2: Na tej płycie, czyli my mówimy tutaj o płycie zatytułowanej Kły, której premiera ma być jeszcze w tym roku, tak twierdziłeś, przynajmniej
1: tak
2: na swoim Instagramie.
1: Nadal.
2: I tak twierdzisz nadal, ale konkretnej daty jeszcze nie ma.
1: Nie, ale mogę powiedzieć, że wydarzy się to od dzisiaj, a przed grudniem.
0: Ale jest to podpowiedź.
1: Jest to jakaś rama czasowa, tak? Od 28 września do 1 grudnia ta płyta się pojawi gdzieś.
2: Zastanawiam się, na ile jesteśmy w stanie zdradzić kulisy, taką kuchnię, powiedzmy, bycia wydawcą muzyki w ogóle. Bo po co są w ogóle takie właśnie zabiegi, że nie zdradzasz daty premiery swojej płyty? Na przykład ze względu na to, że jest coś jeszcze work in progress na przykład, tak? Czyli dokończasz jakieś numery, czekasz na jakieś konkretne fity, nie wiem, dopinasz konkretne rzeczy, czy po prostu to jest taki powiedzmy faktor tajemniczości, prawda, że nie chcesz właśnie zdradzać i taki surprise drop trochę zrobić.
1: Teraz jest pewnie tak, powiem, że jest pewnie, że to jest game plan, a wszyscy wiedzą, że jeszcze jest płyta nieskończona i teraz wymyślam, tak?
2: Hip-hop, człowieku.
1: Hip-hop. Nie, no nie rzucam jeszcze tej daty, bo nie wiem, po prostu GTA wychodzi w listopadzie i nie wiem, czy wydam tą płytę, bo nie wiem, czy, wiesz, jak powiem teraz na przykład, nie, 20 listopada się okaże, że siedzę przy konsoli i płyta nie wyjdzie, to co?
0: Przepraszam, mamy fana GTA, wreszcie.
2: Ale słuchaj, to jest w ogóle rzecz, o której rozmawialiśmy też w zeszłym tygodniu z Renę, bo on mówił, że ludzie autentycznie odwołują swoje premiery listopadowe ze względu na to, że wychodzi GTA, ale nie tylko dlatego, że to artyści będą grać, którzy nie mogą skończyć, ale też dlatego, że po prostu słuchacze będą grać i nie będą w ogóle słuchać muzyki.
1: Ja dostałem, kiedy siedzieliśmy w studiu i mój realizator Urmi, pozdrawiam, powiedział mi, żebym zmienił nazwę płyty z Kły na GTA Official Soundtrack i na pewno to już jest, wiesz, boost. Potem się będziemy sądzić pewnie z Rockstarem, ale nie, no wiadomo, beka, ale no pewnie tak, myślę, że to GTA to jest big premiera, nie? W sensie, no, ale jednak będzie większa, tak? Kły, Szaran.
2: Yeah, that's the thing. Słuchajcie, pogadamy sobie w takim razie może jeszcze o GTA za chwilkę, a na razie Quavo z numerem...
0: Where she come from?
2: Oh yeah, będzie trochę klubowo.

0: dzisiejszym gościem jest Szaran. Siemanko, który jeszcze nie przyszedłeś z pustymi rękoma i nie przyszedłeś dlatego, że masz urodziny, tylko ze swoim singlem Kły.
1: Tak jest, czyli singlem tytułowym z albumu Kły, który wyszedł, singiel wyszedł w piątek, dzisiaj jest poniedziałek, minęły 3 dni. Tak.
0: Jesteś zadowolony? Jest wszystko tak, jak sobie wymarzyłeś?
1: Jestem zadowolony, tak, jestem zadowolony. Też razem z tym singlem wystartowała trasa, to też było bardzo ważne, oprócz tego singla.
2: Trasa, która odbywać się będzie w 3 miastach i to jest bodajże Warszawa, Poznań oraz Kraków. W styczniu i lutym przyszłego roku. Bilety są już dostępne na tę trasę.
1: Zapraszam.
2: Jak ty się czujesz koncertowo w ogóle?
1: Nie, no ja uwielbiam, nie? W sensie uwielbiam grać koncerty, to jest, wydaje mi się, że kiedyś ktoś mi zadał pytanie, czy wolę nagrywać muzykę, czy grać koncerty. Wolę nagrywać muzykę i grać koncerty. Jakby to jest, jakby uważam, tego się nie da rozdzielić, wiecie o co chodzi. To jest jedno i to samo, po prostu koncerty to jest... Nagrywanie muzyki daje poczucie, że jesteś takim artystą, wylewasz emocje, ale koncerty to jest adrenalina. Ja tam nie jestem sobą. Ja po prostu, ja jak oglądam nagrania z koncertów, to widzę po swoich oczach, że ja tam jestem wszędzie naraz.
2: Okej, w innym świecie kompletnie.
1: Tak, uwielbiam, kocham grać koncerty. Od początku kochałem, w ogóle mnie to nie stresuje. Jakby uwielbiam ten kontakt z ludźmi i jestem raczej osobą, która by najchętniej przedłużała koncerty. Więc mam nadzieję, że będę zamykał kiedyś festiwale, to będą mi wyłączać prąd. To jest moje marzenie.
0: Tego ci życzymy, masz urodziny, więc tym bardziej.
2: Jakieś marzenie koncertowe właśnie z perspektywy artysty? Masz coś takiego, że nie wiem, chciałbyś zagrać na Narodowym?
1: Mam. To jest nietypowe, to jest tylko jak osoby z Krakowa, jak ktoś jest z Krakowa, to będzie wiedział. Kiedyś myślałem, że w Krakowie to jest Tauron Arena, czyli taka największa hala, ale to nie jest Tauron Arena, to jest w Krakowie naprzeciwko takiej galerii Serenade jest taki duży pas, tam był kiedyś pas lotnic, jaki pas? Startowy. I na tym pasie się odbywają regularnie koncerty, tam na przykład jest Męskie Granie i tak dalej. I to jest, tam kiedyś grał Travis Scott w ogóle na Kraków Live Festival. I jak jest nagranie, jak Travis gra koncert, to widać w tle jakby Nową Hutę, czyli tam moją dzielnicę, i marzy mi się zagrać po prostu koncert tam w tej przestrzeni, na tym pasie startowym, na właśnie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, bo jak tam są koncerty, to słychać na moim osiedlu, jak się niesie, wiecie, echo.
2: Nice.
1: To jest zajebiste.
2: Fajne,
1: to jest moje marzenie. Tak.
2: Super, bardziej
1: niż Tauron. No bo hala fajnie, wiadomo, nie? 15 koła ludzi, ale to fajnie zrobić tak, żeby się niosło po całej hucie, nie? Niech ludzie słyszą.
2: Bardzo ładnie powiedziane. Życzymy ci tego w takim razie również. Ja jestem właśnie taką osobą, która zadaje często pytanie artystom o to, czy bardziej czują się dobrze w warunkach studyjnych, czy w warunkach koncertowych. Odpowiedziałeś na nie właśnie w tym momencie i zastanawiam się, czy to nie byłem ja, kto ci zadał to pytanie kiedyś. Bardzo możliwe, że się przecięliśmy na popkillerach i o popkillerach dzisiaj też sobie chwilę pogadamy, bo jest pewien raper, który postanowił na nie najechać i ja jestem ciekaw, jakie ty masz o popkillerach zdanie. Ale zanim to posłuchajmy singla zapowiadającego twój najnowszy album, numer tytułowy z płyty Q.

0: jak to siedzi nam ładnie w audycji Kiss FM, w radiu Kiss FM. Szaran jest naszym gościem.
1: A ja jestem ciekaw, jak będzie brzmiała cała twoja płyta. Czy jesteś w stanie nam coś zdradzić odnośnie tego, czym ona będzie się na przykład różnić od twojej poprzedniej, debiutanckiej?
2: Jestem. Myślę, że na tej płycie będzie luźniejsza, cokolwiek to znaczy, ale że te bity są tam takie bardziej bujające, takie bardziej wkręcające się. Pewnie ja też sobie pozwoliłem na jakieś takie, wiesz, luźniejsze wersy, luźniejsze zabiegi. Niektórzy by to nazwali, że się aż tak nie pociłem. I to nie o to chodzi, że ta płyta jest jakaś gorsza lirycznie, tylko po prostu troszkę inaczej się nawija czym innym, jak wchodzisz i chcesz, wiesz co, udowodnić, a co troszkę inaczej się jak już jesteś przy drugiej płycie i trochę się pograło koncertów, trochę się widziało i tak dalej, no pewnie tak się bardziej bawię tą muzyką, nie? W sensie uważam, że to jest bardzo na plus i osoby, które słyszały tą płytę, powiedziały, że to jest lepszy album. Tak słyszałem. Nie usłyszałem, że jest gorszy, ja też wiem, że jest lepszy, więc jakby no taki będzie, taka będzie ta płyta. Będzie luźna, jest też taką, w ogóle ma inną trochę tematykę, bo Ryk, czyli poprzednia moja płyta była o relacjach jakby też takich właśnie o tej wrażliwości męskiej, o jakichś tam moich relacjach z ojcem, w ogóle o tym, kim ja jestem, a ta płyta druga jest taka trochę bardziej o pewności siebie, o tym, że znasz swoją wartość, o tym, żeby się motywować, też o relacjach jakby jest, momentami jest smutna, momentami jest seksowna, momentami jest bragowa, jest bardziej urozmaicona, nie?
1: Correct me if I'm wrong, ale wydaje mi się, że są 3 single już do tej pory z tej płyty.
2: Cztery. W sensie 3 wyszły.
1: Czyli
2: jakby...
1: Migi także.
2: Migi także się pojawia na tej płycie. Oto jest to, czego nie mówiłem, więc mogę powiedzieć, że Migi także i to nie jest, od razu powiem, to nie jest to, że nie miałem materiału i dopycham teraz numerem, tylko po prostu ten numer jest, Migi są dla mnie, bardzo lubię ten numer, bardzo mam z nim dobre wspomnienia i uważam, że jest, bardzo się klei w tą płytę i dlatego go wziąłem. Nie będzie tam numerów, był taki single kiedyś, Klatka się pojawił, tego numeru nie będzie na płycie. Backstage z Nikosiem, pozdrawiam, też tego nie będzie na płycie, będą tylko Migi.
1: Fantastycznie. Zastanawiam się, czy jesteś w stanie nam zdradzić coś jeszcze na temat tej płyty, jakiś smaczek specjalnie dla naszych
2: smaczek,
1: słuchaczy, którzy słuchają nas tak późno w poniedziałkowy wieczór w radiu Kiss FM.
2: Tak, mogę powiedzieć, że single kolejny wyjdzie bardzo szybko, szybciej niż myślicie. Nie będzie to numer solowy, będzie to numer zaskakujący, intrygujący. Tutaj wszyscy z tym studiu wiemy, jaki to będzie numer, ale nikt wam tego nie może powiedzieć. I co? Czy mogę coś zdradzić jeszcze? Wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że będzie to płyta, zaryzykuję, bo jeszcze czekam, żeby 100% mieć pewność, ale zaryzykuję, że będzie to płyta pełna w gościnki i fity.
1: Okej, okay, tak.
2: Czyli Julka Pośnik to jest jeden z gości, ale jeden z wielu.
0: Okej, okay, ja
1: czekamy
0: czekam
1: w takim
0: bardzo.
1: Razie na płytę, która ukaże się przed grudniem, to jest pierwsze, co wiemy.
2: Tak.
1: I na której, z której znamy już 4 single, Migi, Kusz, Umiar i Kły, a 2 z nich w zasadzie już poleciały na naszej
2: antenie. I mogę jeszcze powiedzieć, że nawet nie próbujcie wymyślać tych gości, bo wy to znacie tego jednego najbliższego, ale reszta jest też nie do wymyślenia, moim zdaniem.
0: My lubimy niespodzianki.
2: Moim zdaniem.
0: Więc czekamy. I do rozmowy wracamy już za moment.
3: Światowa premiera! Człowieku, my nadal to mamy! A co ty żeś myślał? Kto miał jedynkę na Olisie w wieku 16 lat? Z kogo się śmiali?

0: try to remember. But whenever he was coming back to me, I feel as if my memory is paralyzed.
1: Now let's see. What is the last thing you can remember?
2: Tak powiem po amerykańsku. Watch and know.
3: What you know, what dokładnie, know? Za nami. A to jest audycja Kiss Rap w radiu Kiss FM. Z nami cały czas Szaran.
4: Jestem.
2: I my się ciebie zapytaliśmy o twój numer, który cię inspiruje, który lubisz, i zagramy go jeszcze w tej godzinie i ty nam wyjaśnisz dlaczego, ale to za chwilę.
4: Dobrze.
3: Dobrze.
4: I mam nie mówić, jaki to jest numer.
2: Nie.
3: Na razie okay. Nie mów.
2: Taki to będzie tajemnica.
5: AM, it's Paul. Good fucking luck. You're on your own.

0: coś kliknęłam?
1: No i fantastycznie, ja też sobie teraz kliknąłem.
0: Ale dlaczego jest cisza? To jest mega dobre pytanie.
1: A ja wszystko słyszę, moja droga. Jesteśmy w audycji Kiss Rap w Kiss FM i rzeczywiście nie leci żaden podkład, więc to może być jedyna problematyczna rzecz.
0: Udało się, przepraszam. Słuchajcie, jest późna godzina, to jest radio na żywo, wszystko działa. Kliknęłam sobie niechcący odsłuch, dlatego nic nie słyszałam.
1: Ja się zastanawiam, jak się czuje człowiek, który słucha rapu od 2018 roku, słysząc Tupaka.
0: A bez kitu? Siada, nie siada?
2: No nie, no, jakby siada. No ja wróciłem do wszystkiego, to nie tak, że nie znam, wróciłem, aczkolwiek no nie potrafię się tak tym teraz już zajarać, to nie są moje czasy, nie?
1: No właśnie, no.
2: Jakby, ale ja się jaram bardzo starym polskim rapem, starym polskim rapem. Zagranicznym chyba ciężko, nie aż tak.
0: A propos jarania się muzyką, my ciebie poprosiliśmy, żebyś się wysłał nam swój ulubiony numer albo jakiś ważny dla ciebie numer. Opowiedz, jaki wybrałeś, dlaczego akurat ten?
2: Żartuję. To był numer Ace, zmienić grę. Ale wybrałem ten numer, ponieważ w ogóle ta płyta Ace'a, z której jest ten numer, czyli Gdzie jest Ace, to jest jedna z moich ulubionych płyt. Nawet pewnie jakby ktoś mnie zapytał tak na szybko o płyty życia, to bym pewnie ją wymienił. No to jest płyta, do której wracam bardzo często. Jest moim takim taką trochę kierunkiem. Bardzo lubię treść, bardzo lubię brzmienie, wszystko co tam jest. Polecam wszystkim, każdy kto nie zna Gdzie jest Ace. Ace'a, płyta. A numer Zmienić grę, no bo to jest właśnie, myślę, motywator główny dla kogoś, kto robi rap i kto chce, żeby mu się udało, po prostu, żeby zmienić grę, tak. To jest najważniejsze hasło dla mnie.
1: I to był numer, który otwierał też tę płytę, tak. Na której na przykład Najlepsze dni, 5 sekund, czy Teraz albo nigdy, albo W szponach melanżu, gdzie gościnnie Ten typ Mes i PZ. Bardzo dobra płyta, bardzo się cieszę, że wybrałeś taki numer, no i finalnie zrobi nam się trochę oldschoolowo w tym momencie na antenie, bo przed chwilą Tupak,
0: no to super, old school, true school, let's go, to jest bardzo dobry wybór, mnie przekonałeś, zobaczymy, czy nasi słuchacze też to polubią, ale jestem przekonana, że tak. No to gramy, zapowiedz ładnie w radiu, o proszę bardzo, to jest twój numer, to zapowiedz, który wybrałeś.
2: Dobrze, teraz przed państwem Ace, numer Zmienić grę w radiu Kiss FM.
0: Pięknie.
2: Let's go.
3: Dobra, żyłem jaką nowinę.

0: Zmienić grę w radiu Kiss FM w audycji Kiss Rap to jest wybór twój, to jest wybór bardzo dobry.
1: Dziękuję.
0: Naprawdę, jest props ode mnie, jest props od Kamila, widzę, że musiał
2: to świeciły.
1: Lepszym wyborem jest tylko pojechać na moją trasę koncertową, która zaczyna się w styczniu.
3: Smooth. Oczywiście wszystkie informacje w twoich mediach społecznościowych, a my teraz, mój drogi, zrobimy sobie taką małą giereczkę. Co ty na to?
1: Dobrze.
0: Zabawa.
3: Zabawa w alternatywę. To znaczy, podajemy ci dwóch raperów, a ty wybierasz czy ten i jeżeli chodzi o kategorię, to znaczy, dlaczego ich wybierasz, to jest twój wybór kompletnie.
1: Po prostu.
3: Dokładnie tak. To czy jesteś gotowy?
1: Jestem.
3: Zaczynamy. Młody West czy Okekel?
1: Okekel.
3: Okekel czy BSK?
1: Okekel.
3: Okekel czy Aster?
1: Okekel.
3: Okekel czy Fałki?
1: Fałki.
3: Fałki czy Renę?
1: Fałki.
3: Fałki czy Nikoś?
1: Nikoś.
3: Nikoś czy Skumaj?
1: Żartuję. Czekaj, muszę wrócić. Nie, muszę być szczery. Muzycznie Fałki.
3: Dobrze.
1: Wracam.
3: Okej, Fałki czy Nikoś, czyli tutaj wygrywa Fałki. I teraz jest Fałki czy Skumaj?
1: Fałki.
3: Fałki czy Wajma?
1: Fałki.
3: I Fałki czy MJ Deli?
1: Fałki.
0: Wygrywa Fałki.
3: Tak jest. No to teraz w takim razie wersja zagraniczna.
1: Okej.
3: Let's go. Kendrick Lamar czy Drake?
1: Drake.
3: Rozmawialiśmy odrobinę poza...
1: Drake.
0: Ja wyczuwam bif.
3: Weź, puść ten podkład do freestyle
0: i lecimy.
3: Dobrze, Drake czy A$AP Rocky?
1: Drake.
0: No weź.
3: Drake czy Travis Scott?
1: Travis Scott.
3: Czy Kanye West?
1: Travis Scott.
3: Okej, okay, Travis Scott czy Lil Baby?
1: Travis Scott
3: czy Future?
1: Travis Scott.
3: Travis Scott czy Young Thug?
1: Travis Scott.
0: To było szybkie.
3: Travis Scott czy Michael Jackson?
1: Travis Scott.
3: Okej.
0: Travis Scott czy Lady Punk?
1: Lady Punk.
0: Yeah!
3: Wygrywa Lady Punk. Myślę, że to jest fantastyczny sposób, żeby zwieńczyć tę audycję. Ale rozmawialiśmy o bardzo ciekawej rzeczy właśnie poza anteną. To znaczy, że de facto, gdybyśmy mieli pójść na jakiś taki ostatni koncert swój ever, to nie wiadomo, czy wybralibyśmy koniecznie koncert hip-hopowy. Na jaki koncert ty byś poszedł?
1: Ja? Na ostatni koncert? Ja bym poszedł, bardzo bym chciał iść na koncert Mysłowic. Ale tego OG Mysłowic, w sensie, żeby wrócił po prostu Artur Rojek tam na chwilę.
0: Świetne.
1: I chciałbym iść na taki koncert.
3: Miłość w czasach popkultury.
1: Tak, no w ogóle, o to mogę wam zdradzić tutaj, nigdy tego nigdzie nie mówiłem, to jest bardzo, że gdyby nie płyta Miłość w czasach popkultury, właśnie Mysłowic, to prawdopodobnie bym nie napisał ryku, i w sensie jako płyty, że tam jest bardzo dużo jakby zaczerpnięte jakby takich rzeczy lirycznie gdzieś tam, w ogóle na numerze ryk tytułowym jest intro wzięte z numeru Chłopcy z Mysłowic.
3: Tak. Okej, okay. Ma to dużo sensu. Tak. To jest przepiękna płyta, mam ją na winylu w domu.
1: To już mamy dwie płyty mojego życia. Ace, gdzie jest Ace, i Mysłowic, Miłość w czasach popkultury. Trzecie jeszcze poszukamy w głowie, ale to są dwie na pewno.
3: Fantastycznie, no mam nadzieję, że zdradzisz nam w takim razie tę płytę przy naszym następnym spotkaniu.
1: Mam nadzieję,
3: że taka okazja się zdarzy już niebawem. No i czekamy oczywiście na twój nadchodzący wielkimi krokami już album, który będzie soundtrackiem do GTA 6.
1: Tak jest.
0: Postanowione.
1: Kły szara niedługo. Dziękuję wam bardzo. Bardzo
0: dzięki,
1: miło.
0: Że wpadłeś.
3: Dzięki również i wszystkiego najlepszego jeszcze raz z okazji urodzin.
1: Dziękuję. I dla wszystkich, co mają dzisiaj urodziny.
3: Oh yeah. Iga Dudziuk.
0: Kamil Szufladowicz.
3: A to był Kiss Rap. I Szaran.
1: Tak jest.

0: Radio Kiss FM.
1: Był rok 2012, pierwsze wąsy, prawo jazdy, w oczach jeszcze iskierki nadziei, zanim zbladły, zanim zgasły, idę rano pod... Stoi postać, jej głowa jest w dymie. Zwykle są tu staruszki i

seksualny, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz się z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz za...